0: Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: To jest El Radio. El Radio.
2: Na 98 FM.
1: Na 98 FM.

0: about you now.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
1: 98 FM.

0: ready.
1: Born ready.
2: To jest L Radio. L Radio.
3: Na 98 FM.
2: Na 98 FM. Let's go.

0: Hotel Radio w Łodzi
1: na 98 FM.
2: Czy ona z nim spała? Czy było bara-bara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
3: Post.

0: Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM.

0: Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trajanowska, BIS. Ale na początek sytuacja pogodowa. Burze w ostatnich godzinach przeszły m.in. przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Strażacy odbierali zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, połamanych gałęzi i zalanych posesji. Silny wiatr uszkodził też dachy budynków. W okolicach Leszna pojawiła się gwałtowna burza z intensywnym gradem. Najbliższe godziny nie będą spokojne. Burze są albo pojawią się na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Wielkopolsce, a także na Kujawach i Pomorzu. Tanio już było. Od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa. Skończył się tak zwany pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia. Mówią pytanie o to przez nas kierowcy.
2: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
3: Nie wiedział pan, że
2: nie działam.
4: Myślę, że większość osób na pewno o kieszeni da.

0: zrzucam to po prostu na garb inflacji, trzeba po prostu więcej zarabiać.
1: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe 2 tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
2: Natomiast no, sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA i Iranem, natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
1: Dziś za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70. Przy autostradach będzie zapewne drożej. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Pacjenci z chorobami dróg oddechowych mogą się rehabilitować w kopalni soli w Wieliczce. Kopalnia podpisała umowę z krakowskim szpitalem uniwersyteckim. 135 metrów pod ziemią panują idealne warunki dla pacjentów, którym dolegają choroby płuc, o czym Katarzyna Mynarczyk.
3: Brak grzybów, bakterii i alergenów, a do tego stała temperatura, nawilżenie i stałe nasycenie chlorkiem sodu, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w uzdrowisku.
4: Pacjenci mają nawilżone drogi oddechowe, dodatkowo sól jest bakteriobójcza, grzybobójcza, więc wszystkim pacjentom z chorobami pulmonologicznymi tutaj bardzo dobrze się oddycha.
3: Na rehabilitację pod ziemią czeka się ponad rok. Nie zmieni też tego zawarta umowa, ale mogą deklaracje Narodowego Funduszu Zdrowia, zauważa zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś.
5: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
1: Z rehabilitacji w kopalni korzysta teraz codziennie 240 osób. Toruń dołącza właśnie do miasta z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Już tej nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
6: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
1: W Kujawsko-Pomorskim takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Dołączyli do Huberta Hurkacza, który awans wywalczył już wcześniej. Właśnie dziś o 12:00 Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem, a jutro mecze Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową i Majchrzaka z Amerykaninem Zacharem Zwajdą.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Trzeba nastawić się dzisiaj na gorący, ale mokry dzień. W planach jest deszcz, a jeśli chodzi o temperaturę, to ta odczuwalna sięgnie nawet 30 stopni. Ciśnienie ma wynieść 1014 hektopaskali.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
11: El Radio. El Radio.
10: Muszę wam się przyznać tak zupełnie szczerze, że byłem już święcie przekonany, że etap obozów harcerskich mam już dawno za sobą. No ale jak widać, życie nie lubi pustki i właśnie wcielam się w rolę drucha zastępowego. Kłaniam się i serdecznie zapraszam na poranek z El Radiem, tu Tomek Miara.
11: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

Radio. Come on, let's go.

0: gra dla Was El Radio, no to może spróbujmy się trochę umiejscowić w czasie i w przestrzeni. Dzisiaj mamy 1 lipca, to jest 182 dzień roku, do końca tego roku zostało nam 183 dni, czyli no można powiedzieć, że tak właśnie mniej więcej w połowie 2026 się dzisiaj słyszymy. Do kogo dzisiaj warto wprosić się na imieninową kawę, powiem Wam w El Radio za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, jest środa, 1 lipca. Dzisiaj swoje imieniny świętuje Halina, Marian, Otton, Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław, Estera, Aaron, Gaweł, Klarysa i Eckhart. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie 6:30, tu L Radio. Za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
2: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Sponsorem pogody w L Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Środa zapowiada się gorąca, ale uwaga, mokra, czyli może popadać. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie termometry pokażą 30 stopni. Na barometrach natomiast ma być 1014 hektopaskali.
3: Sponsorem pogody w L Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
4: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Dzisiaj mamy 1 lipca, to jest środa. Ten dzień będzie trwać 16 godzin i 41 minut. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o całe 5 minut i jest krótszy od wczoraj o 59 sekund. Słońce już wstało o 4:19, zajdzie dzisiaj o 21:00. Czy mamy dzisiaj jakieś nietypowe święta? Oczywiście, że mamy, jak co dzień, ale o tym w El Radio powiem wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Ta środa to 1 lipca, dzisiaj mamy Dzień Psa, właściciele kotów pozdrawiają, mamy Światowy Dzień Architektury, mamy Międzynarodowy Dzień Owoców, smacznego, oraz Międzynarodowy Dzień Reggae. No ale to już proponuję uczcić, jak to się mówi, na własną rękę. Na świętej Haliny, a dzisiaj właśnie są imieniny Haliny, nie piją dziewczyny. Dlaczego? Nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale jest też inne porzekadło. Gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi. No więc jest szansa, i o tym na pewno będziemy dzisiaj jeszcze w prognozie pogody mówić, że na Haliny to jednak te łąki zrosi.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Mamy już prawie godzinę siódmą. W El Radio za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Niszczycielskie burze przeszły nad Polską, trwa sprzątanie. Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
3: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
1: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z pieców gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
4: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
1: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła 20 i

0: 0,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
1: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
2: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
1: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
3: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
4: Uderzy to po kieszeni?
3: 50 groszy do góry? Nie.
5: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
1: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
0: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Spodziewać się dzisiaj należy, że może popadać. To będzie gorący i mokry dzień zdaniem synoptyków. Na termometrach spodziewajmy się nawet 30 stopni, a ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: El Radio. El Radio.
9: Od samego rana słuchacie El Radia. Ja jestem Tomek Miara. Kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
10: El Radio.
11: El Radio.
10: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio, to właśnie dzisiaj startuje 37. wyścig Solidarności. O której zaczną pedałować? O tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Dzisiaj wystartuje 37. wyścig Solidarności i Olimpijczyków, bo tak ten wyścig się nazywa. Z Łodzi wystartuje prawie 140 kolarzy. Wszystko zacznie się po godzinie 10. Pierwszy etap zakończy się w Bełchatowie, a to oznacza, no proszę się z tym liczyć, pewne utrudnienia dla kierowców. Oczywiście najwięcej będzie ich w miastach startów i finiszów poszczególnych etapów. No jeżeli chodzi o Łódź, to wszystko zacznie się, jak już mówiłem, po 10:00 z ulicy Skorupki, później ulica Włóczańska do Pabianickiej, a później kolejno Chocianowicka, a potem to już prosto do Bełchatowa. Powiem szczerze, mając na względzie kolejny upalny, nawet 30-stopniowy dzień, szczerze podziwiam.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla was El Radio. No, jak tak patrzę na kalendarz, to widzę, że dokładnie 2 tygodnie temu wystąpili w Łodzi. Zagrali w czasie tego koncertu 24 utwory, a występ zakończyli tym utworem, którego posłuchamy za chwilę. Właściwie znalazłem taką informację, ten utwór miał się nazywać zupełnie inaczej. Chodziło o Set Us On Fire, ale jeden z realizatorów dźwięku w studiu wszedł, gdy grali i powiedział: ej, słuchajcie, Sex on Fire, co? No i stało się. Kings of Leon w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: pracy twoja. Zbliża się 7:30. W El Radio za chwilę zaprosimy was na serwis.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Pociągi co godzinę do Warszawy, częstsze połączenia do Poznania, Wrocławia i Krakowa oraz nowy ekspres z Łodzi przez Brzeziny i Centralny Port Komunikacyjny do stolicy. Tak po 2035 roku ma wyglądać kolej w regionie łódzkim. To założenia horyzontalnego rozkładu jazdy, który właśnie trafił do konsultacji. Jego autorzy chcą, by pociągi odjeżdżały o stałych, łatwych do zapamiętania godzinach, a przesiadki były znacznie prostsze. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi po ponad 20 latach. Nowym rektorem powstającej uczelni został pułkownik profesor Marek Saracyn. Jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych, nefrologii i endokrynologii oraz absolwentem dawnej Wojskowej Akademii Medycznej. Uczelnia oficjalnie rozpocznie działalność dziś. Będzie kształcić wojskowych lekarzy, ratowników medycznych i specjalistów dla sił zbrojnych oraz systemu ochrony zdrowia. Nie wyrzucaj jedzenia przed wyjazdem na wakacje. W Nowosolnej ruszyła 12. łódzka lodówka społeczna. Nowy punkt stanął przy parafii świętego Andrzeja Boboli. Można zostawiać w nim produkty, które nadają się do spożycia, zamiast trafiać do kosza.
3: Lodówka jest dla każdego. Każdy może do niej włożyć, każdy może z niej wyjąć. To jest miejsce dla każdej osoby, która chce podzielić się jedzeniem.
2: Mówi dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski. Przedstawiciele MOPS-u przypominają, że w wakacje z lodówek społecznych korzysta więcej osób. Nie wolno zostawiać w nich m.in. przeterminowanej żywności, surowego mięsa ani alkoholu. A skoro jesteśmy przy jedzeniu, Fabianice znów na kulinarnej mapie Europy. Pizzeria Zielona Górka po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych pizzerii naszego kontynentu. W najnowszym rankingu 50 Top Pizza Europe Local Fabianic zajął 18 miejsce i utrzymał pozycję z ubiegłego roku. To najwyżej sklasyfikowana pizzeria w Polsce. W zestawieniu znalazła się także warszawska Ciao Atuti. Właściciele Zielonej Górki podkreślają, że największą nagrodą pozostaje zadowolenie gości, ale cieszą się, że polska pizza coraz śmielej konkuruje z najlepszymi lokalami w Europie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku fabianicka restauracja została uznana za najlepszą pizzerię neapolitańską na świecie przez Stowarzyszenie Prawdziwej Pizzy Neapolitańskiej.
4: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
5: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Jak podaje serwis tutomercato.com, Arber Hoxha ma trafić do Lecce, a albański napastnik Dynama Zagrzeb jeszcze wiosną łączony był z Widzewem. O przenosinach do Łodzi zrobiło się głośno po tym, jak Hoxha strzelił bramkę polskiej kadrze w meczu barażowym. Warunkiem kontraktu było utrzymanie Widzewa w PKO BP Ekstraklasie. Potem jednak zapowiedziano zmiany w pionie sportowym łódzkiego klubu, które już stały się faktem i o Hoxhy przestało się mówić. Aż do czasu, kiedy podano informację o potencjalnym transferze do Serie A. Widzew pozyskał Karola Świderskiego, a w składzie jest Sebastian Berger i Andy Zekiri. Wydaje się więc, że Hoxha do Polski nie trafi. A piłkarzem Widzewa wypadł jeden ze sparingów podczas zgrupowania. Amerykański zespół New England Revolution nie przyleci na letni obóz do Europy, a to oznacza, że starcie z drużyną z MLS nie dojdzie do skutku. A zatem w Austrii widzewiacy zagrają z Dunajską Striedą, Besiktaszem, Mattersburgerem i Brynie Grosslupie. Pierwszy sparing podczas przygotowań rozegra dziś ŁKS. O 11:30 łódzki zespół przebywający w Busku-Zdroju zmierzy się z Dinamem Bukareszt. PGE Budowlani Łódź podali informację o powołaniu do polskiej kadry U22 rozgrywającej Nadii Siudy. Wcześniej łódzka siatkarka była powołana do szerokiej kadry seniorskiej przez Stefanu Lawariniego. Oprócz niej w biało-czerwonych barwach grają także Justyna Łysiak i pozyskana latem Katarzyna Wenerska. Kwadrans po 10:00 sprzed Pałacu Sportu przy Skorupki w Łodzi wyruszy międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Pierwszy etap zakończy się w Bełchatowie. Dziś jeszcze drugi z Duńska Wola Sieradz, a cały wyścig ma finisz w Jaworznie w sobotę.
4: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
0: El Radio. Warto wiedzieć.
6: You'll admit to what I'm talking about, baby.

0: Gra dla Was El Radio. W ostatnią niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie Dawid Podsiadło zagrał swój ostatni koncert w ramach obrotowy Tour. Sprawdziłem setlistę, bo nie byłem na tym koncercie, ale utwór Na Błysk też był, rzeczywiście zaśpiewał go, a teraz zaśpiewa dla Was w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Już za kilka chwil poszukamy łódzkich akcentów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, a na razie, nie zdradzając za wiele, powiem, że dziś wieczorem będzie można się ich dopatrzeć.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, Anglia kontra Demokratyczna Republika Konga. Na Mistrzostwach Świata dziś wieczorem ten mecz, będzie to dokładnie 1/16 finału. Reprezentacja Anglii w fazie grupowej zdobyła 7 punktów, natomiast Demokratyczna Republika Konga uciułała 4 punkty. No i teraz, gdzie jest ten łódzki akcent na mistrzostwach? Ano jest. Steve Capuadi, czyli obecny piłkarz Widzewa, w dwóch pierwszych meczach grupowych z Portugalią i z Kolumbią był podstawowym piłkarzem Demokratycznej Republiki Konga. W starciu przeciwko Uzbekistanowi nie pojawił się na boisku, ale podobno tym razem znowu awizowany jest do podstawowego składu. A czy rzeczywiście tak będzie? Przekonamy się już dziś wieczorem.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dochodzi godzina 8, słuchacie El Radia i za chwilę posłuchacie serwisu.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert, to jest biura analitycznego Refleks.
5: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
4: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
6: Tankuję nie patrzę, żeby się nie denerwować.
7: Uderzy to po kieszeni?
6: 50 groszy do góry? Nie.
8: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
7: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie.
8: Tak, dokładnie.
4: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz był działacz Koalicji Obywatelskiej.

0: Kaczyński wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
2: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
1: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
3: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
1: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
0: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Trzeba nastawić się dzisiaj na gorący, ale mokry dzień. W planach jest deszcz, a jeśli chodzi o temperaturę, to ta odczuwalna sięgnie nawet 30 stopni. Ciśnienie ma wynieść 1014 hektopaskali.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: El Radio. El Radio.
7: Na kolejną godzinę z poranną audycją El Radia zaprasza Tomek Miara. Dzień dobry w środę.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: To jeszcze tak w nawiązaniu do prognozy pogody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia obejmują województwo łódzkie i obowiązują do dzisiaj do godziny 20. Temperatura w Łódzkiem sięgnie maksymalnie nawet 31 stopni, no a do tego możliwe są przelotne deszcze i burze. Miejcie to na względzie.
1: El Radio. 90 i 8.

0: tu El Radio. Maja Chwalińska została bohaterką okładki nowego wydania polskiej edycji magazynu Vogue. Numer trafi do sprzedaży jutro, a jego zapowiedź koncentruje się nie tylko na sportowym sukcesie tenisistki. Natomiast my w El Radio skupimy się jednak na Wimbledonie już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nie.

0: Gra dla Was El Radio. Maja Chwalińska odpadła niestety w pierwszej rundzie dość pechowo, bo odpadła przez kontuzję. Natomiast Iga Świątek zrobiła to, co do niej należało i w pierwszej rundzie pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3, no i tym samym awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Warto pamiętać, że trzecia rakieta rankingu WTA broni w tej edycji tytułu wywalczonego w ubiegłym sezonie. Jak już powiedziałem, awansowała do drugiej rundy, a w niej zmierzy się z Karoliną Pliszkową, a ten mecz w czwartek w samo południe.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dochodzi 8:30, słuchacie El Radia. Już za chwilę czas na serwis.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Plac Wolności znów do poprawki. Po kostce wybrzuszyły się płyty chodnikowe. Uszkodzony fragment przy fontannie i od strony ulicy Północnej został zabezpieczony, a Zarząd Dróg i Transportu tłumaczy, że przyczyną są rekordowo wysokie temperatury, które spowodowały odkształcenie. Wykonawca ma usunąć usterkę w najbliższym możliwym terminie. Kilka tygodni temu rozpoczęła się wymiana kamiennej kostki na części torowiska, ponieważ nie wytrzymywała obciążeń związanych z ruchem tramwajów. Uwaga kierowcy, przed południem będą kłopoty w okolicach Pałacu Sportu przy Skorupki. Bartłomiej Juszczak.
3: Ruszy tam kolarski wyścig Solidarności i Olimpijczyków.
4: Będziemy wyjeżdżali spod hali, starej hali sportowej w ulicę Wólczańską. Start jest planowany godzina 10:15.
3: Mówił przewodniczący komitetu organizacyjnego Waldemar Kręc. Kolarze przejadą Wólczańską do Pabianickiej i dalej w kierunku ulicy nad Dobrzynką, gdzie nastąpi tak zwany ostry start do Pabianic. Trasa przebiegnie m.in. przez Bychlew, Pawlikowice i Dłutów. Pierwszy etap zakończy się w Bełchatowie.
2: Kierowcy jadący przez Łódzkie muszą zdjąć nogę z gazu. Na autostradzie A1 uruchomiono kolejny odcinkowy pomiar prędkości między Radomskiem a Mykanowem. To rekordowy odcinek. Ma blisko 19 km. Dla samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 140 km na godzinę, a dla ciężarówek do 80. Kierowców kontrolują już także kamery na odcinkach Kamieńsk-Radomsko, Kutno-Wschód-Piątek oraz Piotrków-Trybunalski-Południe-Dąbrowa. Inspekcja Transportu Drogowego podkreśla, że celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Protest przed łódzkim magistratem. Mieszkańcy sprzeciwiają się planowanym inwestycjom w Lesie Łagiewnickim i Ogrodzie Botanicznym. Ich zdaniem ścieżka w koronach drzew i projekt Dżungla 360 mogą zaszkodzić cennym terenom zielonym. Miasto zapewnia, że inwestycje będą realizowane z poszanowaniem przyrody. Jeszcze tego lata i jesieni w Łodzi wystąpią m.in. Scorpions, Marilyn Manson, Deep Purple, A$AP Rocky, Jungle, Pitbull, Koma i Oki. To jednak nie koniec. 21 listopada Atlas Arena zamieni się w największy klub lat 90. podczas imprezy Back to the 90s. Pierwszymi ogłoszonymi gwiazdami są Hathaway i Two Unlimited, a organizatorzy zapowiadają kolejne nazwiska. Sprzedaż biletów już ruszyła.
5: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna odsłona pojedynku wielkich napastników. Erling Haaland znów strzelił gola, więc Kylian Mbappé odpowiedział dwoma. Norwegia w 1/16 finału mundialu pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Francja Szwecję 3-0. Dla trójkolorowych to tylko przystanek w drodze po tytuł, bo to jest ich cel. Norwegowie świętują, bo dla nich to już jest fantastyczny wynik, mówi kapitan zespołu Martin Odegaard.
7: Happy and proud of ourselves.
6: Możemy być szczęśliwi i dumni. Awans do kolejnej rundy to niesamowite osiągnięcie dla nas. To pierwszy raz na Mistrzostwach Świata od dłuższego czasu, a przejście do następnego etapu już teraz jest niewiarygodne. Cieszymy się więc tym dniem, cieszymy się tą chwilą, a potem przyjdzie czas na przygotowanie do meczu z Brazylią. Będzie ciężko, ale w futbolu wszystko jest możliwe. Do 1/8 finału awansował również Meksyk. Pokonał Ekwador 2-0. Współgospodarze turnieju od ćwierćfinał zagrają z Anglią lub Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz dziś o 18:00. Norwegia zagra z Brazylią, a Francja z Paragwajem. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. To był udany rewanż za porażkę z maja z Paryża.
8: Bardzo się cieszę, że zrewanżowałem się za spotkanie z French Open. Trawa i ziemia to dwa różne światy. Ja rozegrałem też dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę.
6: Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie jutro Amerykanin Zachary Swajda. Z kolei Iga Świątek, która nie bez problemów pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend, zagra jutro z Czeszką Karoliną Pliszkową. A dziś w południe zaczynamy drugą rundę i od razu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers, z których odchodzi po 8 latach gry. 41-latek w swoim rekordowym 24. sezonie w lidze prawdopodobnie trafi do Golden State Warriors. Pod warunkiem, że zgodzi się na znaczące obniżenie pensji.
5: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Tu El Radio Kasia Sienkiewicz oficjalnie rozpoczęła swoją karierę solową. Wokalistka znana z duetu Kwiat Jabłoni zaprezentowała swój pierwszy solowy singiel zatytułowany Były Momenty. Premiera nowej piosenki nastąpiła zaledwie kilka dni po tym, jak Kwiat Jabłoni ogłosił czasowe zawieszenie działalności. Po wydaniu koncertowego albumu Przesilenie, rodzeństwo Sienkiewiczów pożegnało się z fanami na bliżej nieokreślony czas. Artyści podkreślają jednak, że nie oznacza to definitywnego końca zespołu. Okej, rozumiemy, natomiast Kasia Sienkiewicz zaśpiewa nam teraz. Były momenty.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To była Morciba w El Radiu. Jeżeli cenicie ich muzykę, to mam dobrą wiadomość. Przyjadą do Polski, zagrają 3 koncerty. Niestety żaden z tych 3 koncertów nie odbędzie się w Łodzi, a konkretnie 12 kwietnia będą w Krakowie, 13 w Warszawie, 14 zagrają w Gdańsku. Bilety na każdy z tych koncertów będzie można kupić już od jutra.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla was El Radio. Chcecie usłyszeć coś, co poprawi wam humory, że w związku z tym, że mamy wakacje i 30 stopni dzisiaj na termometrach ma być, a wy nie możecie być nad morzem? Kolejne kąpieliska nad Bałtykiem zamykają się przed turystami. Już w weekend nie można było korzystać z 3 kąpielisk, a ponoć ten problem będzie coraz większy. Powodem jest zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. No i chodzi głównie o plaże w województwie pomorskim i województwie zachodniopomorskim. W każdym z tych miejsc obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dochodzi godzina 9. Tu El Radio, już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zapki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza dziś nocną prohibicję.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum, tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmień w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w Wielkowicach. W Wicach, niedaleko Leszna, wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć, temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony. W rządzie liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
7: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
5: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przyjmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister spraw zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
8: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
5: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną, rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie.
9: Autobus

0: Będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początków Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pola Lednickie.
1: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Środa zapowiada się gorąca, ale uwaga, mokra, czyli może popadać. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie termometry pokażą 30 stopni. Na barometrach natomiast ma być 1014 hektopaskali.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: El Radio. El Radio.
5: Przed nami ostatnia godzina naszego środowego porannego spotkania w El Radiu, na którą serdecznie zaprasza Tomek Miara. Dzień dobry.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.
8: A ja lubię cię jak lato.

0: Gra dla Was El Radio. Tegoroczny Open Air Festival zaczyna się już dziś i potrwa do 4 lipca na terenie lotniska Gdynia-Kossakowo. Trochę więcej na temat tej imprezy opowiem Wam w El Radio już za chwilę.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: Słuchacie El Radia. Szacuje się, że podczas 4 festiwalowych dni na teren lotniska Gdynia-Kosakowo przybędzie nawet 150 tysięcy uczestników. No, Open Air, jakby nie patrzeć, pozostaje jednym z największych festiwali muzycznych w tej części Europy. Ciekawy jestem, czy ktoś ze słuchaczy El Radia wybiera się na któryś z festiwalowych dni. Być może są takie gwiazdy, które chcielibyście zobaczyć na żywo. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że wybrane koncerty będą transmitowane na antenach polskiej telewizji. No, na przykład już w piątek o 21:00 na żywo będzie można zobaczyć The Cure, a dzień później, 4 lipca, koncert Teddy'ego Swimsa.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Pamiętacie o tym, że Lady Punk świętują 45-lecie istnienia? W związku z tym grają swoje jubileuszowe koncerty. Finał takiej wielkiej jubileuszowej trasy zaplanowano na marzec przyszłego roku w Warszawie. Natomiast z tego, co widziałem na ich stronie internetowej, właśnie za chwilę będzie można ich zobaczyć koncertujących wzdłuż polskiego wybrzeża. Natomiast już teraz śpiewają w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy prawie 9:30, w El Radiu czas na informacje kulturalne.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn, dom wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Łódź rozpoczyna lipiec w rytmie muzyki i letnich plenerowych wydarzeń. Dziś w Pasażu Rubinsteina startuje cykl Wakacje na Piotrkowskiej i Piotrkowska Kameralnie. W ramach cyklu prezentowane są różne gatunki muzyczne, od jazzu i swingu przez muzykę klasyczną aż po poezję śpiewaną. Każdy środowy wieczór ma mieć inny charakter i inną muzyczną propozycję dla słuchaczy. Dzisiejszą inaugurację cyklu wypełnia występ Szymona Jędrucha. To propozycja dla tych, którzy szukają spokojniejszych, bardziej kameralnych form spędzania letnich wieczorów w Centrum Łodzi. Muzeum Kinematografii zaprasza w ramach festiwalu TME Polówka na wieczory z kinem autorskim i nieoczywistym. Dzisiejszy wieczór otwiera film La Grazia w reżyserii Paolo Sorrentino. To medytacyjna opowieść o władzy, sumieniu i nieuchronnym przemijaniu skupiona wokół postaci mężczyzny, który zmaga się z własnymi wyborami, relacjami rodzinnymi i odpowiedzialnością za innych. W kolejnych tygodniach w ramach sekcji Art House zaplanowano także projekcję filmów Być Kochaną oraz najnowszego obrazu Jima Jarmusza Father, Mother, Sister, Brother. Cykl ma pokazać kino jako sztukę wymagającą i pozostającą w pamięci na długo po seansie.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn, dom wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
4: Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Tu El Radio. Na te upały szukamy wręcz desperacko ochłody, a gdzie może bardziej wiać chłodem, jak nie w krainie lodu. Do Teatru Muzycznego w Łodzi zabiorę Was w El Radio za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio, sceniczna adaptacja krainy lodu Disneya, nagrodzonej 2 Oscarami filmowej animacji, zadebiutowała na Broadwayu w 2018 roku, ale już za kilka miesięcy ten słynny musical doczeka się polskiej premiery. W Teatrze Muzycznym w Łodzi właśnie trwają castingi, które pozwolą wyłonić jego obsadę. I teraz uwaga, bo w pierwszym etapie napłynęła rekordowa w historii łódzkiej sceny liczba zgłoszeń. Ponad 500. Nie mogłem sobie odmówić i w związku z tym, że za oknami mamy tak wysokie temperatury, przypomnę dzisiaj, znowu ma być w okolicach 30, żeby nie zaprezentować Wam tego fragmentu.
1: Ulepimy dziś bałwana.
0: W sumie to dobrze, że przy takich upałach nie pada śnieg, bo człowiek by się spocił, gdyby odśnieżał.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: Już tylko minuty dzielą nas od godziny 10. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj dla Was na nasze poranne spotkanie. Bardzo dziękuję za ostatnie 4 godziny. Do usłyszenia. Do jutra, mówi Tomek Miara.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 10:00, w El Radio za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Od dzisiaj drożej na stacjach paliw. Zabierz książkę na wakacje. Kasa za mundial dla łódzkiego Widzewa.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Od dzisiaj na stacjach zapłacimy znacznie więcej za paliwo. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył program Ceny Paliw Niżej, wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od 1 lipca na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio o 50-60 groszy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna, mówi Rafał Zywert z łódzkiego biura analitycznego Reflex.
6: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
4: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z podwyżki nie są zbyt zadowoleni.
7: Tankuję nie patrzę, żeby się nie denerwować.
8: Uderzy to po kieszeni?
7: 50 groszy do góry? Nie.
9: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
8: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie?
9: Tak, dokładnie.
4: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej napędowy 6,70. Teraz coś dla miłośników wakacyjnego czytania. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi rozpoczyna dzisiaj cykliczną letnią akcję fotograficzną promującą czytelnictwo pod hasłem Zabierz książkę na wakacje.
10: Zachęcamy naszych czytelników, by zabrać książkę wypożyczoną ze zbioru biblioteki w swoją wakacyjną podróż. Zróbcie z nią fotografię i przygotujcie krótki opis do zdjęcia. Zdjęcie prosimy przesłać na adres biura promocji, a wybrane fotografie zostaną udostępnione w naszych mediach społecznościowych. Co ważne, autorzy najbardziej kreatywnych zdjęć otrzymają od nas drobny upominek.
4: Mówi Aleksandra Sołtysiak z biura promocji biblioteki. Akcja potrwa do 31 sierpnia. Obrońca łódzkiego Widzewa Steve Kapłady i jego koledzy z Demokratycznej Republiki Konga stają dzisiaj przed szansą na sprawienie sensacji i wyeliminowanie Anglii z piłkarskich mistrzostw świata. Kibice RTS utrzymają kciuki za Kapładiego, ale też chcieliby, by piłkarz jak najszybciej wrócił do klubu i stracił jak najmniej sezonu. Jego nieobecność na przedsezonowym zgrupowaniu w Austrii ma też inny wymiar finansowy. Więcej o tym Bartłomiej Juszczak.
11: Mowa jest o dużych pieniądzach. FIFA wszystkim klubom zapłaci 350 milionów dolarów jako rekompensatę za zwolnienie piłkarzy na turniej. Jej wysokość zależy od długości nieobecności w klubie. Okres ten liczony jest od startu przygotowań, ale opłacany jest też udział w meczach eliminacyjnych. Każdy dodatkowy dzień Kapładiego na mundialu to od 5 tysięcy do 11 tysięcy dolarów dla Widzewa, bo w części finałowej rekompensaty są wyższe. Już teraz łączna kwota wypłaty z piłkarskiej centrali do Łodzi to około 200 tysięcy dolarów, a jeśli Lamparty pokonają Lwy Albionu, będzie więcej.
4: Już za kwadrans przed Pałacu Sportu przy Skorupki w Łodzi wyruszy międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Kierowcy muszą w tym miejscu liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Pierwszy etap zakończy się w Bełchatowie, ale jeszcze dzisiaj przed kolarzami drugi, z Duńska Wola Sieradz. Cały wyścig zakończy się w Jaworznie w sobotę.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
14: W Łodzi i okolicach

0: Kończy się pogodowe rumakowanie. Synoptycy zapowiadają opady. Głównie były z rana, ale mogą też wystąpić wieczorem. Niezbyt wielkie, ale jednak. Z drugiej strony nie powinno zabraknąć też chwil ze słońcem. Na termometrach 30 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr może chwilami mocniej powiać. Ciśnienie spada.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
4: El Radio. El Radio.
0: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą dookoła południa. Tak nazywa się program, który zaczyna się 2 godziny przed południem, skończy 2 godziny po południu, no więc nazwa akuratna. Będziemy razem do 14 w El Radio.
4: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Duel Radio to jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza. Jest środa, 1 lipca, zauważamy nowy miesiąc. Imieniny obchodzą Halina, Marian, Bogusław, Estera, Julian, Karolina, Marcin i Szymon. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od nas, od El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, nie ma w tenisie bardziej niezwykłego turnieju niż Wimbledon. Ważne są inne wielkoszlemowe zawody, jak Roland Garros czy US Open, ale to tu biel strojów zawodników miesza się z kolorem najlepszej londyńskiej trawy. Tu nic nie jest obojętne. Najstarszy tenisowy turniej świata to tradycja, to elegancja, no a do tego marzenie wszystkich zawodników i zawodniczek. Rozgrywany jest od ponad 100 lat. Nie organizowano go tylko w czasie dwóch światowych wojen i podczas pandemii koronawirusa. No ale te czasy szczęśliwie już minęły. Jak to ktoś powiedział, Wimbledon był, jest i będzie. Tak samo jak szampan i truskawki na nim, a zmieniać się mogą tylko jego bohaterowie.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuelle Radio, audycja dookoła południa. Wracamy do tematu Wimbledon. Tu liczy się dystynkcja i elegancja, a zachowania gdzie indziej uznane za normalne tu po prostu nie uchodzą. Obowiązuje tu odpowiedni dress code. Zawodnicy są zobowiązani do grania w jednolitych białych strojach, ale niektórzy, albo przede wszystkim niektóre, znajdują pole do pewnych nadużyć. Venus Williams w 2010 roku zagrała co prawda w białym stroju, ale niezwykle skąpym. Jej siostra Serena 2 lata wcześniej zaprezentowała się jeszcze ciekawiej, w czymś przypominającym ni to biały damski płaszczyk, ni to kitel lekarski. Nie wywołała jednak aż takiego oburzenia jak wydekoltowana Linda Siegel w 1979 roku, czy Anna White 6 lat później, grając w takim jednoczęściowym, obcisłym kostiumie rodem z filmów science fiction. Publiczność była zszokowana, czyli ewidentnie czeka na więcej.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 11 coraz bliżej na horyzoncie. Czas więc na nasze odliczanie tradycyjne. Odlicznik to, przypomnę, instytucja, która pilnuje, żeby nic ważnego czy fajnego nas nie ominęło, no i jednocześnie przypominajka o różnych ważnych momentach w roku, takich jak na przykład Dzień Cioci i Wujka. Takie święto mamy właśnie w piątek, tak więc stan odlicznika na dziś. -2.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 11 już za chwilę, chwila minie i będziemy mieć najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Oszukiwali klientów w łódzkim klubie GoGo. Będzie nowy most nad Ochnią. Ćwiczenia w Parku Podolskim.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze. Zapraszam. Instytut Meteo ostrzega, w powiecie łódzkim wschodnim dzisiaj od południa do końca dnia spodziewane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Miejscami spadnie grad. Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem i wieczorem. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów klubu GoGo funkcjonującego na terenie Łodzi. Pokrzywdzeni stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 8 obywateli Polski, 5 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą, została tymczasowo aresztowana. Lokal, którego dotyczy śledztwo, został zamknięty. Zatrzymanym grozi od 10 do 15 lat więzienia. Informacja dla kierowców podróżujących po regionie łódzkim. Drogowcy planują przebudować drogę wojewódzką 581 w miejscowości Mikształ w powiecie kutnowskim, gdzie powstanie nowy most w miejsce istniejącego, wysłużonego już obiektu.
3: Stary obiekt żelbetowy na drodze 581 w Mikształu ma niemal 100 lat, pochodzi z 1927 roku. Ma też obniżoną nośność do 32 ton, jest w złym stanie technicznym, co wymagało kompleksowego rozwiązania, jakim jest jego rozbiórka i wbudowanie w tym miejscu nowego mostu. Będzie on miał ponad 14,5 metra długości oraz wyższy tonaż.
1: Mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Nowa przeprawa zostanie zrealizowana nad rzeką Ochnia i będzie częścią większego zadania obejmującego rozbudowę ponad kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej. Szacunkowa wartość zadania to 17 milionów złotych, a zakończenie prac planowane jest w 2028 roku. Teraz informacja dla tych, którzy wykorzystując sprzyjającą pogodę chcą się trochę poruszać. I to propozycja tak dla dzieci, jak i seniorów, bo każdy może ćwiczyć jogę. Na takie właśnie zajęcia zapraszamy do Parku Podolskiego w Łodzi. Wystarczy wziąć ze sobą matę lub koc i dobre chęci.
4: Dużo osób przyjeżdża już na rowerze, czyli już są po rozgrzewce. Kobiety, mężczyźni i nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie, więc może przyjść każdy. Zajęcia są dostosowane do poziomu uczestników, więc nie są to jakieś bardzo wymagające zajęcia.
1: Mówi instruktorka Marta Brąclik. Zajęcia odbywają się na polance w pobliżu tężni i fontanny od strony Alei Śmigłego Rydza w każdą sobotę od 11 do 12.15. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Zielonej Łodzi.
0: El Radio. El Radio. Tu El Radio, po 11 już jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej codziennej podróży dookoła południa.
5: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Po 11:00, jak zwykle na początek tej godziny, otwieramy nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. Otwieramy go oczywiście na dzisiejszej dacie, dziś 1 lipca. No i w kalendarzu mamy Dzień Psa, Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Międzynarodowy Dzień Reggae. Sporo tego, no i do niektórych z tych świąt jeszcze dzisiaj w programie wrócimy.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio w kalendarzu świąt typowych i nietypowych, jak słyszeliśmy przed chwilą, mamy dziś Dzień Psa. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. To truizm, no ale ta przyjaźń trwa już kilka tysięcy lat. Święto jest nieco krócej. Wydarzenie zostało ustanowione w 2007 roku przez redakcję czasopisma Przyjaciel Pies wspólnie z użytkownikami portalu pies.pl. Tak więc jest to oficjalne święto naszych wiernych przyjaciół w Polsce, bowiem istnieje też podobna inicjatywa w skali globalnej, Międzynarodowy Dzień Psa, który przypada 26 sierpnia, no już całkiem niedługo. Naszych ulubieńców trzeba traktować dobrze, nie tylko w dniu święta, ale i na co dzień. To przynosi korzyści obu stronom, choćby dlatego, że głaskanie psa obniża ciśnienie krwi. Udowodniono to naukowo, a o zaletach płynących z długich spacerów z czworonogiem na świeżym powietrzu nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.
2: Let's go.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, położona u wybrzeży Walii Thorn Island trafiła na sprzedaż. Thorn Island leży przy wybrzeżu Pembrokeshire w Walii i ma powierzchnię 1 hektara. Prywatna wyspa ma fort wpisany na listę zabytków i status, który pozwala wykorzystać nieruchomość także komercyjnie. Nowy właściciel dostanie nie tylko samą wyspę, ale też prywatne molo, 5 miejsc do cumowania oraz lądowisko dla śmigłowców. W forcie mieści się 5 sypialni i miejsce noclegowe nawet dla 20 gości. W środku są też warsztaty, kotłownie, pomieszczenia magazynowe oraz 5 łazienek i przeszklone biuro. No, poza miejscami parkingowymi jest wszystko, co potrzeba. Chyba że mówimy o wakacjach. No i to wszystko może być wasze za jedyne 3 miliony funtów. Mam stosowne namiary, gdyby ktoś był zainteresowany.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, znajomy opublikował ciekawy post ze zdjęciem, co ważne w mediach społecznościowych. Idzie tak. Za cięcie maszynką owłosienia nagłownego, chodzi o brodę, bo reszta trochę wyszła, zapłaciłem sumę, za którą mógłbym kupić profesjonalną maszynkę. To tak jakby zapłacić za taksówkę kwotę, za którą można kupić samochód. No pewnie niedługo maszynki do strzyżenia, golenia, czegokolwiek pójdą w górę. No, żeby wszyscy myśleli, że jest tak, jak powinno.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Za chwilę punktualnie o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie L Radia.
1: Jednolite zasady dla kryptowalut. Wyprawka szkolna, dobry start. Nie wyrzucaj jedzenia przed urlopem.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę, zapraszam. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma, po trzech wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz próbować uregulować rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
3: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
1: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. Od dzisiaj rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można je przeznaczyć na przykład na zakup zeszytów i przyborów szkolnych. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać. Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie, nie pozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby wychodzące z pieczy zastępczej. Świadczenie przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów. Wnioski o Dobry Start można składać do końca listopada. W Nowosolnej uruchomiono 12. miejską lodówkę społeczną. To właśnie początek wakacji jest jednym z okresów, gdy żywność najczęściej trafia do kosza. Lodówka stanęła przy parafii imienia świętego Andrzeja Boboli. Można zostawiać w niej produkty zdatne do spożycia, odpowiednio opisane, ale nie wolno wkładać żywności przeterminowanej, surowego mięsa, produktów z surowymi jajami ani alkoholu.
4: Lodówka jest dla każdego. Każdy może do niej włożyć, każdy może z niej wyjąć. To nie jest miejsce tylko dla osób potrzebujących, tylko to jest miejsce dla każdej osoby, która chce podzielić się jedzeniem.
1: Mówi dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski. Jak podkreślają przedstawiciele pomocy społecznej, w wakacje ruch w takich punktach wyraźnie rośnie. Przypominają też, by przed wyjazdem na urlop zajrzeć do własnej lodówki i zamiast wyrzucać jedzenie, przekazać je innym.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach kończy się pogodowe rumakowanie. Synoptycy zapowiadają opady, głównie były z rana, ale mogą też wystąpić wieczorem. Niezbyt wielkie, ale jednak. Z drugiej strony nie powinno zabraknąć też chwil ze słońcem. Na termometrach 30 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr może chwilami mocniej powiać.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
8: El Radio. El Radio.
0: Dookoła południa już po południu, a zatem druga połówka programu. Właśnie się rozpoczęła i przed nami dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem, Witek Lazar.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: Po 12 jesteśmy w El Radio. Jak zwykle na początek tej godziny chwila dla jubilatów teraz, czyli dla tych, którzy w rubryce data urodzenia mają dzisiejszą datę, 1 lipca. Urodzili się tutaj pod tą datą Pamela Anderson, kanadyjska aktorka i modelka, Anna Zalewska-Ciurapińska, polska wokalistka w zespole Big Day, Łukasz Zagrobelny, polski piosenkarz i aktor, Liv Tyler, amerykańska aktorka, Marietta Żukowska, polska aktorka, Lia Seydoux, francuska aktorka, ta z ostatnich Bondów, no i Daniel Ricciardo, australijski kierowca wyścigowy Formuły 1 kiedyś. W takim gronie obchodzicie właśnie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy. 100 lat.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: macie styla. Co za dzień. W tej rubryce sprawdzamy, co ciekawego przyniósł nam 1 lipca w historii. Tego dnia w 1979 roku japoński koncern Sony wprowadził na rynek Walkmana. Kluczowym elementem był mechanizm przełączania trybów pracy skonstruowany z bardzo płaskich, ale szerokich kształtek aluminiowych oraz magnezowych, które zapewniały niewielką masę. Gadżet szybko przyjął się w latach 80., eliminując z rynku wcześniejsze modele przenośnych magnetofonów kasetowych. W połowie lat 80. stał się tak popularny, że napisano o nim nawet specjalną piosenkę Wired for Sound Cliffa Richarda. Do 2010 roku Sony sprzedała 220 milionów egzemplarzy Walkmana. 25 października 2010 roku firma ogłosiła oficjalnie zakończenie seryjnej produkcji Walkmanów kasetowych z nośnikiem danych jako taśmą magnetyczną.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Duel Radio, audycja dookoła południa. Proszę Państwa, mamy nową królową Bałtyku. Polacy wybrali najlepsze plaże w kraju. Od 13 lat magazyn Travelist ogłasza co roku ranking polskich plaż. Po raz pierwszy całkowicie oddano w tym roku głos plażowiczom, nie proponując im żadnych nominacji. Po latach dominacji Świnoujścia na pierwszym miejscu doszło do zmiany. Tytuł plaży roku 2026 zdobyła Ustka. Również w głosowaniu na plaże dla rodzin. O sukcesie miasta zadecydowało połączenie dobrej infrastruktury i walorów przyrodniczych. Od tętniącej wakacyjnym życiem wschodniej plaży z promenadą, której historia sięga XIX wieku, po spokojniejsze fragmenty zachodniej części kurortu, chętnie wybierane przez osoby szukające odpoczynku bliżej natury. Jest więc tu coś dla każdego. A poza tym plaża.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM. Feeling blue without you.

0: Aktuel Radio. Zbliżamy się do 13, a więc do pory obiadowej. Taki nowoczesny styl życia, pełen napięć i pośpiechu, coraz bardziej odbija się na naszym zdrowiu. Japońskie badania wskazują, że sposób, w jaki jemy, może mieć znaczący wpływ na ryzyko otyłości i innych zaburzeń metabolicznych. Badacze z Uniwersytetu w Hiroshimie po 5-letnich badaniach zalecają przeżuwanie 15 razy na kęs. Takie praktyki nie tylko wspierają układ pokarmowy, ale również pomagają zredukować stres związany z codziennym pośpiechem. Warto więc zatrzymać się na chwilę i 15 razy na kęs. Spróbujcie przy najbliższej okazji. Może wam się uda i może wam się spodoba. Bez względu na rezultat, wszystkiego smacznego.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
1: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
0: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
1: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
0: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek, głównie z Chin.
2: Honorowi dawcy krwi i szpiku mogą już wkrótce parkować darmo w łódzkiej strefie płatnego parkowania. To założenie obywatelskiego projektu uchwały, którym dziś zajmą się miejscy radni. Z bezpłatnego parkowania mieliby korzystać zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, kobiety, które oddały co najmniej 15 litrów krwi oraz mężczyźni z dorobkiem minimum 18 litrów. W województwie łódzkim jest około 1,5 tysiąca takich osób.
3: Krew jest potrzebna, społeczeństwo się starzeje, młodych ludzi mamy coraz mniej, więc jeżeli nie będziemy wszyscy, zarówno społeczeństwo, medycy, politycy, zachęcać do tego, żeby dzielić się cząstką siebie, żeby uratować ludzkie życie, nie będziemy mieli tej krwi. Mamy nadzieję, że takie działania z inicjatywy społecznej spowodują, że tych zasłużonych dawców krwi pierwszego stopnia będzie coraz więcej.
2: Mówi Edyta Wcisło, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Nowe przepisy mogłyby wejść w życie 1 października. Uprawnieni będą zgłaszać w Zarządzie Drogi Transportu jeden samochód, którym zaparkują bezpłatnie w strefach z parkomatami. Karta uprawniająca do ulgi ma być wydawana na 2 lata. Z Łodzi wystartował 37. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. 150 kolarzy wystartowało sprzed Pałacu Sportu przy Skorupki. Na starcie kibicował im były wicepremier Janusz Tomaszewski, przed laty organizator wyścigu.
4: Starałem się zawsze wspomagać, bo myślę, że to jest fantastyczna rzecz i dla Łodzi, bo tu jest jednak zawsze albo start, albo meta.
5: 3, 2, 1!
4: To jest jednak sport, myślę, że coś pokazuje, daje jakieś wartości, a więc warto po prostu pomagać.
2: Dzisiaj planowane są 2 etapy. Pierwszy zakończył się już w Bełchatowie, finisz drugiego wieczorem w Sieradzu. Cały wyścig potrwa do 4 lipca z podium w Jaworznie.
6: El Radio. El Radio.
7: Po 13 już jesteśmy dookoła południa, tak nazywa się ta audycja. Witek Lazar, tak nazywam się ja i zapraszam na ostatnie już wspólne okrążenie zegara.
6: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Po 13 na początek tej godziny naszego spotkania raz jeszcze przede mną kalendarium świąt typowych i nietypowych, w którym pod dzisiejszą datą, 1 lipca, mamy między innymi Międzynarodowy Dzień Reggae. To data istotna dla wielbicieli stylu muzycznego pochodzącego z Jamajki. Ten gatunek muzyki określany jest jako niezwykle radosny, słoneczny, niosący radość. Związany jest z nim także specyficzny styl życia. Święto fanów Boba Marleya to dzieło Andrei Davisa, Jamajczyka, któremu przypisuje się organizację Międzynarodowego Dnia Reggae od 1994 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja. No i myślę, że teraz wszyscy z niekłamaną przyjemnością się pokołyszemy.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, nowy etap eksploracji kosmosu zakłada tworzenie baz pozaziemskich na innych planetach. Te załogowe powstaną na Księżycu, a w przyszłości też na Marsie. Na bazę bezzałogową typowany jest księżyc Jowisza Ganymedes. Niezależnie o jakim typie bazy mówimy, precyzyjne metody mierzenia czasu będą kluczowe dla zarządzania wszelkimi systemami satelitarnymi. Zegary atomowe uznawane są ostatecznie za wzorzec pomiaru czasu. Słyną z dokładności sięgającej pikosekund, ale również one podlegają prawom ogólnej teorii względności. Umieszczone na innej planecie będą odmierzały czas nieco szybciej lub wolniej niż na Ziemi. W związku z czym dla na przykład Marsa należy zbudować zegar odpowiadający parametrom tej planety. Jak to zrobić? Już nad tym pracują. Szczegóły za niedużą ilość czasu. Nigdzie się nie śpieszcie.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, trwają prace nad wprowadzeniem skoordynowanego czasu księżycowego dla przyszłych misji, a także innego skoordynowanego czasu kosmicznego w ogóle. System musi być wystarczająco precyzyjny do nawigacji, musi być też samodzielny na wypadek utraty łączności z Ziemią oraz skalowany na inne środowiska kosmiczne. No, bo na Marsie na przykład będzie już inaczej. Zegary księżycowe zyskują około 58,7 mikrosekundy na dobę. W przypadku Marsa czas płynie jeszcze szybciej. Opracowano więc odpowiedni mechanizm, który to wszystko wyrównuje i synchronizuje do czasu ziemskiego z olbrzymią dokładnością. Ha, czyli jednak pewna niedokładność jest. Tak, ale to czas, w którym światło, najszybsza rzecz we wszechświecie, pokonuje zaledwie 0,03 milimetra. Nie jestem w stanie podać wam czasu z taką dokładnością, więc powiem tylko, druga coraz bliżej.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Tuel Radio dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Dookoła Południa, bo druga już coraz wyżej na horyzoncie. No i na koniec, jak zwykle, mądrości ludowo-pogodowe na dziś mam dla Was. Nie jest źle, bo są trzy sztuki. No to posłuchajmy. Na świętej Haliny nie piją dziewczyny. Przyznam się szczerze, kompletnie nie wiem, o co chodzi. Dobrze, numer drugi. Deszcze na lipca 1-2 zapowiedzią deszczu 40-dniowego. Oby nie. No to przejdźmy do numeru 3. Gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi. Nic mi na ten temat nie wiadomo, no ale cóż, z tymi myślami muszę Państwa zostawić, ale tylko do przemyślenia.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: If love was a word I don't understand, the simplest sound.

0: 14 już na horyzoncie, całkiem widocznym i całkiem bliskim. Za chwilę u nas o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra, to była audycja dookoła południa.
1: Wygodniej z Łodzi do Warszawy. Centralny rejestr umów. Kolejna usterka na Placu Wolności.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze. Zapraszam. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Jest już podpisana umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonować po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
1: Remont po

0: dotyczący porozumienia rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
1: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. Szpitale Pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
0: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelny. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
2: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi czy z gminami podobnej wielkości.
0: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
3: Na ponownie remontowanym Łódzkim Placu Wolności pojawiła się kolejna usterka. Tym razem wybrzuszyły się płyty chodnikowe w rejonie Fontanny oraz od strony ulicy Północnej. Urzędnicy tłumaczą, że przyczyną są skrajnie wysokie temperatury, które powodują niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni. Zapewniają jednocześnie, że wykonawca usunie uszkodzenie tak szybko, jak to będzie możliwe.
4: Nie jest to uszkodzenie, nie powoduje jakiegoś zagrożenia, ale natomiast ze względu na to, że Plac Wolności jest często wykorzystany przez mieszkańców, wygrodziliśmy to miejsce, aby nikt się po prostu o to nie potknął i w najbliższym czasie wykonawca dokona poprawy.
3: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Plac Wolności po gruntownym remoncie został oddany do użytku w marcu ubiegłego roku, ale po jego zakończeniu konieczne były kolejne naprawy nawierzchni. Kamienna kostka sprawiała problemy i jest obecnie sukcesywnie zastępowana betonowymi płytami.
5: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
6: El Radio poleca.
7: Bartek Nowaczyński, witajcie. Jutro rozpoczyna się 19. edycja Letniej Akademii Jazzu. Festiwal inauguruje koncert Grzegorza Turnała, który zaprezentuje materiał z najnowszej płyty Szósta Godzina. Album został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i słuchaczy, a także zdobył pierwsze miejsce na liście Oliz. Muzyk jest od ponad 40 lat obecny na scenie muzycznej. Ma na koncie m.in. 17 autorskich albumów, liczne nagrody muzyczne oraz blisko 3000 koncertów w Polsce i za granicą. Jutrzejszego koncertu zaplanowano o godzinie 19. W Łodzi trwa cykl kabaretowo-muzyczny Groszki i Róże. Jutro o godzinie 19 przy ulicy Łąkowej 21 odbędzie się kolejny wieczór pod hasłem Błazny. Organizatorzy zapowiadają program oparty na piosence aktorskiej, skeczach oraz zabawach z udziałem publiczności. W repertuarze pojawią się utwory inspirowane twórczością m.in. Wojciecha Młynarskiego, Edwarda Stachury czy Jacka Kaczmarskiego, a także autorskie sceny kabaretowe. Na scenie wystąpią aktorzy, absolwenci Łódzkiej Filmówki Szantal Strzelińska i Adrian Pietruszewski. Start o godzinie 19.
5: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
6: El Radio. El Radio.
8: Dzień dobry, jest środa, 1 lipca. Imieniny obchodzą dziś Halina, Marian i Otton. Wszystkiego najlepszego. Jeśli dopiero zaczynacie popołudniową zmianę, jesteście w trasie albo odliczacie godziny do końca pracy, to świetnie trafiliście. W El Radio gramy tak, jak lubicie najbardziej i dotrzymujemy wam towarzystwa. A wiecie, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Owoców? Ciekawostka na dobry początek ode mnie. Banany to jedne z najczęściej kupowanych owoców na świecie. No i chyba trudno się dziwić, co? Sprawdzają się i na śniadanie, i jako przekąska w ciągu dnia. A w ciągu dnia idealnie sprawdza się także nowy numer od Roxy. Tak zagram na początek na 98 FM. Za chwilę też Gustavo Lima, Mateusz Winiarski. Zapraszam.
6: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie L Radia. Ruszyła 37. edycja wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Peleton już w trasie, więc Polska dziś wygląda trochę jak jeden długi sztur cierpliwości na dwóch kołach. Ruszyli z Łodzi, spotkali przy Skorupki, no i od razu nie było odwrotu. Jak jedziemy, to jedziemy. Pierwszy etap to Łódź Bełchatów, potem jeszcze dziś z duńska Bola Sieradz. Ciekawe, czy są tam tacy, którzy już zadają sobie pytanie, kto to w ogóle wymyślił. No dalej robi się jeszcze ciekawiej. Koluszki z Kierniewice, Jędrzejów Sosnowiec i finał całego zamieszania w Jaworznie. 4 dni jazdy, kilkaset kilometrów i mnóstwo momentów, kiedy wiatr ewidentnie jest przeciw drużynie. No i tak sobie myślę, oni jadą po wynik, a my możemy spokojnie kibicować z pozycji, w której aktualnie jesteśmy. O, to też można potraktować jak sport, tylko mniej bolesny.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Co jak co, ale Łódź znalazła sposób na przyciąganie ludzi i nie. Nie chodzi o nową kawiarnię z maczą, tylko o Atlas Arenę. Jak wiecie, Sele Radia tylko w pierwszym półroczu ponad 250 tysięcy osób przebinęło się przez halę. Czyli można śmiało powiedzieć, że częściej jest tam pełno niż w lodówce przed wypłatą. Koncerty, sport, kabarety, wszystko w jednym miejscu, jakby ktoś wrzucił cały kalendarz imprez do blendera. No i najlepsze jest to, że część wydarzeń wyprzedała się do zera. Hotele w mieście momentami miały obłożenie jak w długi weekend nad morzem, czyli Łódź na chwilę przestała być miastem przejazdowym, a stała się miastem z pytaniami, gdzie tu jeszcze można ogarnąć nocleg. No i tak się kręci ta arena. Jedni wychodzą zmęczeni po koncercie, inni wchodzą na kolejny, a budynek chyba tylko pyta, przepraszam, to kto następny?
1: El Radio 90 i 8 FM.

0: mija środowe popołudnie z Teleradiem, a my nie zwalniamy tempa. Pozdrawiamy wszystkich pracujących, kierowców na łódzkich ulicach, no i tych, którzy właśnie planują popołudnie. Dziś, przypomnę, świętujemy Międzynarodowy Dzień Owoców, a ciekawostka na ten moment jest taka, że truskawka z punktu widzenia botaniki nie jest prawdziwą jagodą. No ale umówmy się, dla większości z nas i tak pozostanie królową letnich deserów.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: No to Łódź szykuje się na naprawdę nietypowe świętowanie i raczej nie będzie nudno. Już wam mówię w El Radiu, że Straż Miejska obchodzi 35-lecie i zamiast samej Akademii będzie trochę więcej akcji. Na Piotrkowskiej pojawi się Parada Konna. To konie w centrum miasta, między sklepami i kawą na wynos. Widok raczej z tych, które się zapamiętuje. Do tego dochodzi międzynarodowy turniej patroli konnych. Przyjadą funkcjonariusze z kilku krajów i będą sprawdzać, kto najlepiej radzi sobie w terenie. Czyli trochę sportu, trochę służby i sporo rywalizacji. A dla tych, którzy wolą spokojniej, będzie też piknik rodzinny, dmuchańce dla dzieci, jedzenie, pokazy sprzętu i możliwość pogadania z funkcjonariuszami. Trochę widowiska, trochę zabawy i okazja, żeby zobaczyć Straż Miejską z zupełnie innej strony niż zwykle. A to wszystko w Łodzi w nadchodzący lipcowy już weekend.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie L Radia, dziś 1 lipca i w muzycznym kalendarzu dzieje się całkiem sporo, więc szybki przegląd bez nudy. Zaczynamy legendą. Dziś urodziła się Debbie Harry, czyli głos Blondie. Ta od Heart of Glass, którą znają nawet ci, którzy twierdzą, że nie znają. No, znają, tylko nie wiedzą, że znają. Drugie ważne urodziny, Missy Elliott. I tu już wchodzimy w świat, gdzie klipy były tak futurystyczne, że internet jeszcze wtedy nie nadążał za jej pomysłami. No i teraz proszę sobie to wyobrazić. Taka playlista leci w Łodzi, na Piotrkowskiej, w samochodzie, w korku albo w kawiarni. I nagle się okazuje, że całe miasto robi się trochę bardziej muzyczne. No bo przecież Łódź jak ma rytm, to potrafi go trzymać, prawda? Dwie artystki, dwa różne światy i wspólny mianownik prosty. Warto podkręcić głośność trochę bardziej niż zwykle. My też jeszcze w tej godzinie dobrze wam zagramy na 98 FM.
1: L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Na koniec tej godziny jeszcze przypomnienie. Kierowców w całej Polsce czekają wyraźnie wyższe ceny paliw. Na stacjach benzyna i diesel zdrożały nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze. To efekty zmian podatkowych i wygaszenia części rządowych osłon. Za litrę benzyny 95 płacimy średnio około 6,80, a olej napędowy zbliża się do 7. Więcej najważniejszych wiadomości o 15 w Radiu. Warto wiedzieć. Zostańcie z nami.
1: Centralna rejestracja usług medycznych. 51 ulic po remontach i naprawach. Załamani plantatorzy porzeczki.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazer. Zapraszam. Centralna rejestracja jest od dzisiaj obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa oraz profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada pielęgniarka Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
3: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
1: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Intensywne pół roku drogowych inwestycji w Łodzi. Od stycznia do czerwca miasto zakończyło remonty 50 ulic. Wyremontowano

0: Miasto zapowiada, że w drugiej połowie roku tempo prac nie zwolni. Celem jest wykonanie co najmniej tylu inwestycji, ile udało się zrealizować w pierwszych 6 miesiącach, a jeśli będzie to możliwe, jeszcze więcej. Ponad połowa upraw porzeczki w Polsce nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
1: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
0: Mówi ogrodnik z polskiego zagłębia porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Najbliższe miesiące w łódzkiej Atlas Arenie upłyną pod znakiem występów największych światowych i polskich gwiazd muzyki. Na scenie wystąpią legendy rocka, ikony hip-hopu i największe nazwiska. Od Scorpions i Deep Purple przez Marilyn Mansona, Asa Brockiego i Donat Olivera po Pitbulla, Jungle, Hollywood Vampires, Okiego oraz Kome. To będzie jeden z najmocniejszych koncertowych sezonów w historii łódzkiej Atlas Areny.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Dziś w Łodzi naprawdę letnia aura. Termometry pokażą około 28 stopni, więc będzie ciepło, a miejscami nawet gorąco. W drugiej części dnia warto jednak mieć oko na niebo, bo po południu i wieczorem mogą pojawić się burze z przelotnym deszczem i silniejszymi podmuchami wiatru. Czwartek przyniesie spokojniejszą pogodę. Temperatura sięgnie około 26 stopni, a przez większą część dnia będzie słonecznie i bardzo przyjemnie.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
6: El Radio.
7: El Radio.
5: Po 15:00 witam wszystkich słuchaczy El Radia w kolejnej godzinie. Niech ta środa minie Wam szybko i przyjemnie. A skoro dziś Międzynarodowy Dzień Owoców, to od czasu do czasu wspominam o tym, o czym warto wiedzieć. A wiecie, że jabłka unoszą się na wodzie, ponieważ w około 1/4 składają się z powietrza? O, można to sprawdzić przy najbliższej okazji. Prosty eksperyment, który naprawdę działa. Ale Farben i Żubel z Dancing in the Moonlight podziałają u nas na początek tej godziny. Witam ponownie i zapraszam na 98 FM.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.

0: dzieciństwo podwórza.
1: Tych cichych dramatów, scen niezliczonych.
0: Gdy sił mi braknie od słonecznych czasach.
1: Tych wspólnie z tobą.

0: Teraz na 98 FM mamy telewizyjny temat, który już zdążył podzielić internet szybciej niż kawa na porannej zmianie w pracy. Łodzianka wchodzi do bardzo znanego tanecznego programu i zaczęło się klasyczne "Ale jak to?". Bo część osób łapie się za głowę, przecież ona umie tańczyć. No i tu jest cały internet. Jedni mówią, że super wybór, inni, że to trochę jak startować w konkursie pływania z kimś, kto już kiedyś przepłynął Bałtyk. No sama zainteresowana podchodzi do tego na luzie, mówi, że wie, na co się pisze, ale to nie będzie spacer po parkiecie, tylko raczej solidny trening cierpliwości i potu. My możemy tylko usiąść, popatrzeć i sprawdzić, czy taniec to rzeczywiście taniec, czy może jednak już sport ekstremalny z cekinami. Łódź ma swojego reprezentanta w show i jedno jest pewne, będzie o tym głośno.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: jest teleradio, a w nim coś, co brzmi prosto, ale w praktyce jest bardzo życiowe. W Łodzi pojawiła się kolejna lodówka społeczna, czyli takie miejsce, gdzie jedzenie zamiast kończyć dramatycznie w koszu, może jeszcze komuś zrobić dzień lepszym. I szczerze, to jest ten rzadki przypadek, gdzie zostaw coś w lodówce, naprawdę brzmi jak dobry pomysł. Nowy punkt działa w Nowosolnej i idea jest banalna. Masz za dużo przed wyjazdem, nie zdążysz zjeść, szkoda wyrzucać, zostaw. Ktoś inny to wykorzysta. Bez kombinowania, bez formalności, po prostu zwykła ludzka wymiana. No i ja powiem tak, w świecie, gdzie wszyscy gdzieś biegną, to jest taki mały hamulec ręczny dla marnowania jedzenia. A przy okazji przypomnienie, że czasem najprostsze rzeczy mają największy sens. Bo tu nie chodzi o wielkie akcje. Tu chodzi o to, żeby jogurt nie kończył kariery szybciej, niż się zaczęła.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To jest popołudnie z LRadiem. Jeśli wracacie z pracy i jedziecie na spotkanie albo jeszcze walczycie z obowiązkami, jesteśmy z wami. Kolejna owocowa ciekawostka? Bardzo proszę, w to mi graj. Winogrona mogą rosnąć na jednej winorośli nawet przez kilkadziesiąt lat. No i to jest, kochani, dowód na to, że dobre rzeczy naprawdę potrafią dojrzewać z czasem.
1: LRadio.
2: LRadio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: No i mamy w El Radiu temat, który w Łodzi zawsze działa jak zapalnik, czyli czy burzyć, czy ratować. Chodzi o dawny Wydział Chemii Politechniki. Jedni mówią historia, klimat, architektura z duszą. Drudzy, stan techniczny taki, że budynek raczej prosi o emeryturę niż o remont. No i teraz klasyk. Internet się rozpędził, petycja zebrała setki podpisów, a dyskusja zrobiła się gorąca niczym kawa w akademiku podczas sesji. Jedni mówią zostawić, bo to kawał Łodzi i jej historii. Drudzy, że czas robi swoje i nie wszystko da się reanimować samą nostalgią. Prawda jest jak zwykle gdzieś po środku, między szkoda a... no niestety. Bo Łódź ma jedną cechę. Ciągle coś traci, coś zyskuje. No i przy okazji zawsze wywołuje dyskusję, czy na pewno nie dało się tego zrobić inaczej.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tomek Miara wraca z kolejnym odcinkiem filmów związanych z Łodzią i to jest taki moment, kiedy okazuje się, że Łódź w kinie zawsze ma coś do zagrania. Co dobrego w tym tygodniu na 98 FM, Tomku?
1: W tym tygodniu w Elradiu przybliżamy Wam kulisy powstawania filmu Nic Śmiesznego, czyli polskiej tragikomedii z 1995 roku w reżyserii Marka Koterskiego. Zrealizowany ten film jest na podstawie własnego scenariusza. Przeczytałem ten scenariusz i zobaczyłem siebie. Każdy ma takie wrażenie, jak czyta arcydzieło. Czytasz i widzisz siebie. Skąd ten człowiek wie tyle o mnie? W jednym z wywiadów wspominał grający główną rolę Cezary Pazura.
2: No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś?
3: Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok!
1: Co ciekawe, film okazał się w kinach klapą. Powód? Wyszedł jedynie w dwóch kopiach. Dystrybutor powiedział, że jeśli się spodoba, dorobi więcej. Kiedy Nic Śmiesznego pojawiło się w kinach, nie było żadnej reklamy ani nawet uroczystej premiery. Dopiero kiedy wyszedł ten film na kasetach VHS, stał się prawdziwym hitem. Więcej na temat Nic Śmiesznego opowiem Wam więcej jutro o tej samej porze w Elradiu.
4: Elradio. Elradio. 98 FM. 98 FM.

0: I jeszcze w tej godzinie szybko o tym, że naszą uwagę w ostatnich godzinach zwraca sytuacja pogodowa. W wielu regionach kraju utrzymują się wysokie temperatury i lokalnie możliwe są burze. Synoptycy ostrzegają, że popołudnie i wieczór mogą przynieść bardziej dynamiczną aurę, szczególnie na południu i tutaj u nas w centrum kraju. Więcej o pogodzie i najważniejszych wydarzeniach dnia w wiadomościach o 16. El Radio. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Łódzkie MPK dla niepełnosprawnych. Licytacja zajętych przedmiotów. Letnie koncerty w Altanie.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Nowe pojazdy dla osób z niepełnosprawnościami trafiły do łódzkiego MPK. Przewoźnik kupił 3 specjalistyczne busy. Nowe samochody zastępują najbardziej wyeksploatowane pojazdy z liczącej 23 auta floty. MPK chce w ten sposób zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo przewozów, przede wszystkim dzieci do szkół, a także pasażerów do ośrodków rehabilitacyjnych i szpitali.
6: Te pojazdy mają już po prostu przebieg i nie chcemy ryzykować, że będziemy je wymieniać dopiero jak zaczną nam permanentnie gdzieś zostawać na mieście. Zależy nam na tym, żeby oni mieli ten komfort przejazdu zapewniony.
4: Mówi prezes łódzkiego MPK Zbigniew Papierski. Pojazdy wyposażono m.in. w windę dla osób poruszających się na wózkach oraz wysuwany stopień ułatwiający wejście do środka. Jednocześnie mogą przewieźć 7 pasażerów oraz kierowcę i opiekuna. Zakład przewozu osób z niepełnosprawnościami łódzkiego MPK realizuje rocznie blisko 103 tysiące kursów. Licytacja majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych, zachęca Skarbówka. Działający od dzisiaj portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria, zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. Więcej na ten temat Tomasz Fęskę.
7: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
8: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do

0: Baltanie. Cykl rozpoczyna się 5 lipca i przez kolejne 8 niedziel mieszkańcy będą mogli bezpłatnie posłuchać muzyki w plenerze. Na scenie wystąpią studenci, absolwenci i pedagodzy Akademii Muzycznej w Łodzi. W programie znajdą się arie i duety z oper i operetek, muzyka klasyczna, filmowa i musicalowa, koncerty instrumentalne oraz występ Łódzkiej Orkiestry Retro.
1: Zawsze chcemy w tych programach również pokazywać utwory, które może publiczność mniej zna, ale dla nas są one bardzo wartościowe i bardzo ważne. 26 lipca, wtedy, kiedy jest święto, Łodzi będzie muzyczna niespodzianka i tam się znajdą elementy właśnie łódzkie, między innymi z krótkim utworem Grażyny Bacewicz, naszej patronki Akademii.
0: Mówi Małgorzata Nowak z Akademii Muzycznej. Koncerty odbędą się w historycznej altanie, gdzie tradycja letniego muzykowania sięga końca XIX wieku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a szczegółowy program znajdziecie na stronach Akademii Muzycznej i Zielonej Łodzi.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Środa w Łodzi upływa pod znakiem wysokich temperatur, dziś nawet 28 stopni, ale wraz z popołudniem wzrosła szansa na burze, które miejscami mogą pojawić się także wieczorem. Jeśli planujecie aktywności na świeżym powietrzu, warto wcześniej sprawdzić sytuację za oknem. Jutro pogoda wyraźnie się uspokoi. Około 26 stopni i przewaga słońca sprawią, że będzie to bardzo udany letni dzień.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
6: El Radio.
7: El Radio.
5: Minęła 16, więc jesteśmy coraz bliżej końca pracy i początku letniego popołudnia. Dziękujemy, że spędzacie ten czas z El Radiem. Poszukajcie nas także na Facebooku. Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Owoców przypominamy, że cytryny zawierają sporo witaminy C, ale więcej ma jej na przykład czarna porzeczka. No warto o tym pamiętać podczas letnich zakupów na pobliskim bazarku. W drodze proszę posłuchać Tripsa. Mateusz Widiarski, cześć ponownie na 98 FM.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.

0: Słyszeliście, że w Łodzi zrobiło się naprawdę bajkowo, tylko bez śniegu, a z kolejkami większymi niż do baru w przerwie spektaklu. Casting do Krainy Lodu przyciągnął setki osób i to nie są przypadkowe zgłoszenia, tylko też znane nazwiska z musicalowego świata. Czyli sytuacja pokazująca trochę, że wszyscy chcą zagrać Elzę, ale miejsca są ograniczone. Emocje jak na finale, tylko że bez muzyki jeszcze na scenie, za to z nerwami w kulisach i myślą, czy dziś mam ten dzień, czy jednak nie ten. A najciekawsze jest to, że jury ma twardy orzech do zgryzienia, bo poziom jest wysoki, konkurencja ogromna, no a każdy chce się wcisnąć do tej lodowej historii i pokazać, że ma tę moc. Krótko mówiąc, dużo talentu, dużo stresu i jedna bajka, która w Łodzi zaczyna się naprawdę poważnie kręcić. To jest El Radio na 90,8 FM.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Transfer Radio o tym, że w Łodzi szykuje się mała rewolucja, taka, której kibic na trybunach nie zobaczy od razu, ale poczuje ją na pewno. Serce Łodzi dostaje nowe oświetlenie i to nie jest kosmetyka, tylko wersja wejścia stadionu w XXI wiek z pełnym oświetleniem LED. Ma być jaśniej, nowocześniej i tak, żeby telewizja nie miała już powodów do narzekania. Czyli koniec z sytuacją typu, czy to jeszcze mecz, czy już klimatyczny film nocny. Teraz ma być pełna jakość 4K, standardy UEFA i cała ta technologiczna powaga. W praktyce kibice po prostu zobaczą lepiej, piłkarze będą bardziej na widoku, a stadion dostanie świeży blask przed nowym sezonem. I oby tylko wszystko poszło zgodnie z planem. Bo jak wiadomo, w piłce i inwestycjach jedyne, co jest pewne, to że nic nie jest pewne.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Środa nabiera tempa na 98 FM, a my dorzucamy kolejne muzyczne przeboje. Pozdrawiamy wszystkich w Łodzi i okolicach. Przez całe popołudnie towarzyszą nam też owocowe ciekawostki. Proszę bardzo, takie jak ta. Ananas nie rośnie na drzewie, a wyrasta tuż nad ziemią z niskiej rośliny. To jeden z tych faktów, które no warto zapamiętać i potem zabłysnąć nimi, o, na przykład przy wakacyjnym grillu.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: dawna, to wiem.
1: No i mamy drogowy klasyk w Radiu, czyli będzie lepiej, tylko trzeba poczekać. W Rosanowie pod Zgierzem rusza budowa nowej wylotówki w stronę A2 i to jest ten typ inwestycji, gdzie zanim pojedziesz szybciej, to najpierw przez chwilę pojedziesz wolniej. To dużo wolniej. Na razie jeszcze nie korki, tylko przygotowania, coś się tyczy, coś wycina, a potem wchodzi ciężki sprzęt i zaczyna się prawdziwa metamorfoza. Nowa jezdnia, chodniki, ścieżki, cała infrastruktura, czyli pełny pakiet, żeby w końcu dało się jechać normalnie. Tylko jest jeden szczegół. To potrwa prawie 2 lata. Czyli zanim tamtędy komfortowo pojedziesz, zdążysz kilka razy ponarzekać, że znowu jest remont. Ale potem ma być już z górki. Dosłownie i w przenośni. Z górki mamy także do 17.
2: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Łodzi drogowcy nie zwalniają. Wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że oni dopiero się rozkręcają. Teraz o tym na 98 FM. Jedne ulice jeszcze pachną świeżym asfaltem, a już pojawiają się kolejne, które idą pod fres. Czyli klasyka lata. Planujesz spokojną jazdę, a dostajesz objazd i małą przygodę po mieście. Właśnie skończone odcinki na Włóknia, Rzesikorskiego czy Rokicińskiej jeszcze się dobrze nie ułożyły, a tu już lista następnych w kolejce i to takich, które kierowcy znają aż za dobrze. I niby wszystko logiczne. Wakacje, mniejszy ruch, trzeba robić. Ale w praktyce Łódź zamienia się chwilami w jedną wielką grę pod tytułem Zgadnij, którędy teraz. No ale spokojnie, cel jest przecież taki, żeby potem jeździło się lepiej. No tylko najpierw trzeba to wszystko jeszcze przejechać.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Przed kolejną godziną krótko o tym, że na Bliskim Wschodzie i w relacjach USA-Iran wciąż jest napięta atmosfera. Rozmowy dyplomatyczne no nie przynoszą przełomu, a obie strony wzajemnie oskarżają się o brak dobrej woli w negocjacjach dotyczących stabilizacji regionu. Więcej o tym, co się dzieje na świecie w wiadomościach o 17 w Teleradiu. Warto wiedzieć. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: Oszukiwali klientów klubu GoGo. Nauczyciele walczą o podwyżki. Kolejne remonty ulic w Łodzi.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów klubu GoGo funkcjonującego na terenie Łodzi. Pokrzywdzeni stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych.
6: Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzeni byli doprowadzani do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sprawcy mieli wykorzystywać podstęp, dokonując nieautoryzowanych transakcji finansowych oraz zaboru mienia.
4: Mówi rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 8 obywateli Polski, 5 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą, została tymczasowo aresztowana. Lokal, którego dotyczy śledztwo, został zamknięty. Zatrzymanym grozi od 10 do 15 lat więzienia. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
7: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
4: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. Łódź rozpoczyna kolejne wakacyjne inwestycje drogowe. W najbliższych dniach ruszą remonty Cieszkowskiego i Pięknej. Prace zaplanowano właśnie na okres wakacji, kiedy ruch w mieście jest mniejszy. Na Cieszkowskiego na początek przebudowa sieci wodociągowej.

0: robót utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy, a mieszkańcy zachowają możliwość dojazdu do okolicznych bloków. Inwestycja obejmie przebudowę wodociągu, wymianę jezdni i chodników, modernizację miejsc parkingowych oraz nowe nasadzenia drzew. Na przełomie lipca i sierpnia prace mają objąć również kolejny odcinek Pięknej, od Politechniki do Wólczańskiej.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
2: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Przed nami ciepłe, ale dynamiczne pogodowo godziny. W Łodzi dziś do 28 stopni. Do późnego popołudnia będzie przyjemnie, jednak mogą rozwinąć się burze, które lokalnie przyniosą przelotny deszcz. Wieczorem również warto zachować ostrożność. Czwartek zapowiada się znacznie spokojniej. Około 26 stopni, sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Idealna pogoda na letnie plany.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
5: El Radio. El Radio.
4: Dzień dobry ponownie. Jeśli właśnie zamykacie komputer, kończycie zmianę albo wracacie do domu, słuchacie nas w samochodzie, niech El Radio umili wam drogę. A dziś, w Międzynarodowy Dzień Owoców, warto wiedzieć, że na przykład takie kiwi, o, zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza w przeliczeniu na 100 gramów. O, czasem największe niespodzianki kryją się w tych niepozornych owocach, prawda? Martin Garrix i Ed Sheeran ze swoim numerem na starcie tej godziny ode mnie. Zapraszam po więcej.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: 90 i 8 FM.
6: 90 i 8 FM.

0: Z Łodzi można już polecieć nie tylko gdzieś na wakacje, ale w miejsca konkretne i to całkiem gorące. Teraz na 98 FM o tym, że wraca Hurgada, czyli klasyk dla tych, którzy chcą słońca na pełny etat. Do tego dochodzą jeszcze inne kierunki, więc łódzkie lotnisko powoli robi się małą mapą świata w wersji last minute. No i wiesz, jak to wygląda w praktyce. Rano jeszcze stoisz w korku, w mieście, w Łodzi, no a kilka godzin później możesz już testować, czy piasek na plaży naprawdę parzy tak, jak mówią. A najlepsze jest to, że to dopiero początek sezonu, więc wygląda na to, że Łódź coraz śmielej podkręca wakacyjne kierunki. Pakujesz się tutaj, a wysiadasz, a już zupełnie gdzie indziej.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Teraz PL Radio o tym, co się dzieje na bałutach, a tu klasyka gatunku. Tu coś się burzy, żeby mogło powstać coś nowego. Wyleciała stara kamienica przy Franciszkańskiej i szczerze, to nie jest taki zwykły remont, tylko przebudowa całego odcinka na większą skalę. Mniej łatania dziur, bardziej stworzenie tej ulicy od nowa. W jej miejscu ma być szerzej, nowocześniej i z lepszym ruchem dla tramwajów, pieszych i rowerów. Brzmi sensownie, ale wiadomo, no zanim będzie lepiej, chwilowo jest klasyczne, przepraszamy za utrudnienia. No i tak to już w Łodzi wygląda. Jedna kamienica znika, ale w zamian ulica dostaje drugie życie. A my tylko sprawdzamy, czy na końcu tej całej rozbiórkowej historii faktycznie będzie wygodniej, czy jak zwykle trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Przed nami końcówka środowego popołudnia. Dziękujemy, że jesteście z El Radiem w samochodzie, w pracy i w domu. Mam tu jeszcze jedną owocową ciekawostkę. Arbuz w ponad 90% składa się z wody, dlatego świetnie sprawdza się podczas gorących letnich dni. No i nic dziwnego, że latem znika z talerzy w ekspresowym tempie. Zostańcie z nami, przed nami jeszcze mnóstwo dobrej muzyki.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Łodzi szykuje się festiwal, który już teraz robi więcej zamieszania niż niejedna wakacyjna wyprzedaż. Jak wiecie, Seleradia, Łódź Summer Festival no jeszcze się nie zaczął, a już praktycznie nie ma gdzie spać. Hotele, apartamenty, wszystko zniknęło szybciej niż wolne miejsce parkingowe nawet w centrum w piątek po południu. I teraz najlepsze. Jak coś się znajdzie, to albo kosztuje tyle, że człowiek się zaczyna zastanawiać, czy to nocleg, czy jednak pakiet all inclusive z widokiem na przyszłość, czyli klasyka. Muzyka będzie grała, miasto będzie żyło, a turyści będą polować na ostatnie wolne łóżka jak na złoto. Łódź tylko patrzy i mówi, no dobrze, to chyba w tym roku robimy tu prawdziwy rekord.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Łódź znowu szykuje się na moment, w którym miasto po prostu gaśnie w normalnym trybie. Light Move Festival wraca i już teraz można założyć, że Piotrkowska zamieni się w jeden wielki spacer z opadniętą szczęką. Bo tutaj przecież nie chodzi o kilka światełek. Tutaj chodzi o całe miasto, które nagle zaczyna wyglądać jak scenografia do filmu. Pałace, parki, kamienice, wszystko dostaje drugie życie w światłach, kolorach i projekcjach. No i najlepsze jest to, tak, ja też znam te miejsca na co dzień, no a podczas festiwalu zawsze mam wrażenie, jakbym widział je po raz pierwszy. No i powiem szczerze, to jest ten moment w roku, kiedy Łódź przestaje być zwykła. Zaczyna być nie do przejścia bez zatrzymywania się co chwila. Będzie jasno, będzie głośno i będzie bardzo trudno iść prosto do domu, a więcej o tym jeszcze zdążymy powiedzieć na 98 FM.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: środku tygodnia, kochani, eksperci zwracają uwagę na rosnące temperatury oceanów. To jeden z najwyższych wyników w historii pomiarów, co zwiększa ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych, od silniejszych burz po intensywne fale upałów. Więcej o tym, co także dzieje się w Polsce i na świecie, w wiadomościach o 18 w El Radio. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Ceny paliw wystrzeliły, dziś prawie o złotówkę więcej za litr. Prezydent proponuje prawny zakaz propagowania banderyzmu. W Warszawie stanie pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka, ceny paliw poszły w górę. Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
6: Jerońsko drogo. Już jaka cena?
7: Powariowali. Właściwie złotych można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
8: Pan, widzę, tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
9: Zadankować do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba je tak tankować.
8: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
9: Myślę, że tak. 40 groszy.
10: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
11: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
4: To czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-letni kierowca wjechał samochodem pod pociąg towarowy. Zginął na miejscu. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywać Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
12: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy Panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich. Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
13: Sławienie bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
12: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak, pod pewnymi warunkami, poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
4: Duże osiągnięcie kardiologii dziecięcej. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. W Śródmieściu Warszawy stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Pomysł poparli stołeczni radni. Wojtek był niedźwiedziem adoptowanym w Persji przez żołnierzy generała Andersa.

0: Zawody za nami. Zapewne w tym okresie wszyscy szukaliby usprawiedliwień, że jest to dopiero początek. Dla nas to na pewno nie jest usprawiedliwienie. Chcieliśmy ten mecz zdecydowanie wygrać, pomimo tego, że dwie poprzednie jednostki treningowe, bo i wczoraj, i przedwczoraj, zdecydowaliśmy się na zwiększenie jeszcze obciążeń i potraktowaliśmy ten mecz jako taka jednostka bardzo wytrzymałościowa. Ale to nie usprawiedliwia nas, jeśli chodzi o ten rezultat, bo zakładaliśmy tutaj dzisiaj po prostu grę o zwycięstwo.
1: Mówił asystent trenera Grzegorza Szoki, Jakub Renosik. Piłkarze ŁKS-u przebywają na zgrupowaniu w Busku Zdroju. Drużyna Demokratycznej Republiki Konga rozpoczyna swój mecz 1/16 finału Mistrzostw Świata z Anglią. W pierwszej jedenastce Lampardów nie ma jednak stopera Widzewa Steve'a Kapuadiego. W Widzewie tworzy się coś wielkiego, a nadchodzący sezon będzie lepszy od poprzedniego, napisał w pożegnaniu z łódzkim klubem były już dyrektor do spraw public relations Krzysztof Ufland. Pochodzący ze Szczecina specjalista pracował w Widzewie przez ostatni rok. Jak podkreślał, rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych. Marceli Bogusławski z ATT Investments wygrał w Bełchatowie pierwszy etap wyścigu Solidarności i Olimpijczyków i zdobył koszulkę lidera. Triumfator sprzed roku finiszował przed Radosławem Frontczakiem z Vibatech Lubelskie Perła Polski. Pierwszy etap rozpoczął się w Łodzi, dziś jeszcze drugi etap właśnie się zaczyna w Żduńskiej Woli, a zakończy w Sieradzu. Łódzcy sportowcy i trenerzy dostaną większe wsparcie od miasta. Radni przyjęli zmiany w systemie nagród i stypendiów, dzięki którym wyższe kwoty trafią do zawodników zdobywających medale, bijących rekordy i reprezentujących łódzkie kluby. Miasto podnosi również wsparcie dla drużyn. Nagroda za Mistrzostwo Polski Seniorów w grach zespołowych może wynieść do 220 tysięcy złotych dla całego zespołu. Za wynik dający możliwość gry w Lidze Mistrzów będzie można otrzymać do 120 tysięcy złotych.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
3: El Radio.
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 98 FM.
3: 98 FM.

0: Zakupy na chińskich platformach internetowych zdrożeją, zmieniło się prawo. Kolejny pociąg stoi z powodu awarii sieci trakcyjnej między Słupskiem a Lęborkiem. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. To, jak mówią lekarze, przypadek 1 na 11 milionów.
1: L-Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paczki z Chin już nie takie tanie. W życie wchodzą dodatkowe opłaty dla małych paczek z popularnych chińskich sklepów. Dotychczas przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Teraz do każdego produktu w paczce będą doliczane 3 euro dopłaty. Ma to powstrzymać zalew tanich chińskich towarów, które wypierają z rynku europejskie firmy. Chińskie platformy już myślą, jak te przepisy obejść. Wojciech Kowalik rozmawia o tym z Elizą Turkiewicz z Konfederacji Lewiatan.
2: Już nawet widać, że część spółek chińskich przynosi swoje magazyny do Europy, żeby uniknąć wielokrotnego oclenia. Czyli przykładowo z Chin przyjdzie jedna paczka do Europy, więc to już będzie tylko i wyłącznie pojedyncze odsłanie.
3: No tak, i z tych magazynów europejskich później będzie to rozsyłane po Europie.
2: Zgadza się.
3: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
2: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
0: Podobne rozwiązania, specjalne dopłaty do małych paczek z Chin kilka miesięcy temu wprowadzili Amerykanie. Tam się udało, liczba takich przesyłek spadła o połowę. Ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk wstrzymany, przyczyną awaria sieci trakcyjnej. Pociąg nie ma zasilania. Ta sytuacja trwa już kilka godzin, planowany czas utrudnień to kolejnych kilka. W ostatnich dniach upały opóźniały lub zatrzymały kilkadziesiąt pociągów dziennie w całej Polsce. Wchodzi w życie kolejny etap tak zwanej ustawy wygaszającej wsparcie dla Ukrainy. Od dziś część obywateli naszego wschodniego sąsiada traci prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i emerytów, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji, mówi dziś Milena Kloczkowska z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
4: Ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biegle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na to, że ograniczenie dostępu do ośrodków może zwiększyć ryzyko bezdomności i wykluczenia społecznego. Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło 70%, poinformowała spółka Gaz Storage Poland, która nimi zarządza. Ten poziom stawia nasz kraj w czołówce Europy, obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Średnia napełnienia magazynów dla całej Unii Europejskiej to około 49%. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Po trzech dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z zagłębia porzeczkowego w Klementowicach.
5: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
0: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. Statystycznie, jak podaje szpital, to przypadek 1 na 11 milionów. Czterej chłopcy, Adam, Amir, Hassan i Hussein, przyszli na świat w 29. miesiącu ciąży i od maja są na intensywnej terapii noworodka. Ale podobno rosną i mają się dobrze.
1: Sponsorem sportu w L-Radiu jest fabryka okien firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz.

0: Kwiatkowski będzie jednym z dwóch polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
1: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie playoff, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
0: O czym mówił Michał Waszkiewicz.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
3: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Nauczyciele zapowiedzieli protest ostatniego dnia wakacji. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Wielka planetoida zbliża się do Ziemi, ale minie nas w odległości 9 dystansów do Księżyca.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele wyjdą na ulicę. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera przejdzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
0: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Z kolei ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych. Tamtejsze służby są bezradne, a to ze względu na bardzo słabe zaopatrzenie, mówi były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli Tomasz Surdela.
3: W stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12 koszar, czyli takich siedzib straży pożarnej. Z tych 12 tylko w dwóch były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu.
0: Trzęsienia ziemi w Wenezueli doprowadziły do zawalenia się prawie 60 tysięcy budynków. Kierowcy noga z gazu, rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można je spotkać także na obrzeżach miast, czy nawet na głównych drogach. A co zrobić, gdy dojdzie do potrącenia?
4: Przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne. Następnie powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Natomiast taki kierowca, który właśnie potrąci zwierzę, jest obowiązany oczywiście w miarę tej możliwości do zapewnienia stosownej mu pomocy. Najlepszym jest takim właśnie rozwiązaniem. Telefon ogólnopolski, numer alarmowy, jest to numer 112.
0: Tłumaczy Anna Osińska z policji. Pod żadnym pozorem nie przenośmy zwierzęcia, bo może nas zaatakować. Nie powinniśmy też odjeżdżać z miejsca zdarzenia bez zgłoszenia go odpowiednim służbom. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów. Wyniosła 20 stopni i 98. Poinformowało o tym Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Poprzedni to było 20 stopni i 89, zarejestrowano 2 lata temu. Wyjątkowo duża planetoida minie Ziemię w najbliższą sobotę. Ma wymiary od 360 do 800 metrów. Według danych NASA minie nas w odległości 9 razy większej niż dystans do Księżyca, ale to względnie niedaleko. W różnych odległościach mija nas codziennie kilka albo nawet kilkanaście planetoid. Zwykle są jednak mniejsze. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Jutro o awans powalczą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Po rekordowych upałach w Łodzi zrobiło się znacznie przyjemniej. Termometry pokazują około 23 stopni. Wieczorem może jeszcze przelotnie popadać, a lokalnie nie można wykluczyć burzy. Noc będzie już wyraźnie chłodniejsza, nad ranem około 16 stopni. Jutro nadal lato, do 25 stopni, sporo słońca, a dopiero po południu miejscami może pojawić się przelotny deszcz lub burza.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska.

0: Gwałtowne burze na Śląsku, zalane drogi i powalone gałęzie. Eksperci radzą unikać wody z rzeki Bóbr, dopóki nie będzie sprawdzona. W Trójmieście zaczął się jeden z najsłynniejszych polskich festiwali, Open Air.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Kozioł.
2: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i chóry spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
0: Jesteśmy na Śląsku. Sanepid i wojewoda śląski apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Zapora jest remontowana. Z rzeki i opuszczonego zbiornika odłowiono już 11 ton śniętych ryb. A to nie koniec. Problemem jest również wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
3: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy, martwe ryby tylko, nie?
4: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
5: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
6: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lwowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
0: Na wyniki badań na temat możliwego skażenia rzeki trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Pożar traw spowodował utrudnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ogień pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. Do gaszenia pożaru zaangażowano jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z dwóch powiatów siedleckiego i mińskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las, by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. Florence and the Machine i Zara Larsson to najważniejsze muzyczne nazwy pierwszego dnia festiwalu Open Air. Zaczął się już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Czterodniowe święto alternatywy i popu przyciąga co roku dziesiątki tysięcy ludzi.
7: Jest z czego wybierać i myślę, że dla każdego coś ciekawego. Nie?
8: No Zara Larsson i Florence the Machine. To podstawowo.
9: A ja bardziej na Martina Garrixa i Calvina Harrisa.
10: Mam wrażenie, że Open Air ma taką już swoją kulturę trochę?
11: Tak, bo to już nie chodzi o koncerty, tu chodzi o te wszystkie różne miejsca, te, nie wiem, w które możesz się spotkać ze znajomymi. My się tutaj zbijamy z naszym, na przykład z liceum, z ludźmi z liceum, z ludźmi z podstawówki. Naprawdę to jest takie miejsce, w którym można się z każdym spotkać.
0: Open Air potrwa do soboty. W zeszłym roku organizatorzy naliczyli 140 tysięcy osób. Organizatorzy Wimbledonu podali godziny jutrzejszych meczów Polaków. Około 13.30 Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą, a broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową o 14.30 czasu polskiego, około tej godziny. To są mecze o trzecią rundę. Dzisiaj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
14: Jest ciepło, ale warto obserwować niebo. Dla regionu obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Przed nami noc z temperaturą około 16 stopni, a jutro wróci spokojniejsza letnia pogoda z temperaturą do 27 stopni.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
15: El Radio. El Radio. 90 i

0: El Radio 98 FM.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.

0: Zbigniew Ziobro powinien być aresztowany. Sąd podtrzymał decyzję. W Wenezueli ludzie mają pretensje do władz po trzęsieniu ziemi. Anglia grała z Demokratyczną Republiką Konga. Powiemy o tym meczu, bo był ciekawy. A teraz uwaga, wynik 2-1 dla Anglii.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd okręgowy utrzymał nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgodził się z decyzją sądu rejonowego z początku roku. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Do ponad 2300 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych, a nadal trwają poszukiwania kilkudziesięciu tysięcy osób. Mieszkańcy Wenezueli mają często pretensje do władz.
2: Nie pomaga nam ani burmistrz, ani rząd, ani nikt. Pomagają nam tylko ludzie przyjeżdżający z zewnątrz. Policja i urzędnicy, których tu wysłano, tylko stoją na konstrukcjach, robią zdjęcia i nagrywają TikToki. Jesteśmy przerażeni. Wciąż się trzęsę. To, co się dzieje w Wenezueli, jest przytłaczające. Wiele rodzin nadal nie zostało odnalezionych. Wiele osób jest uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Nie możemy spać, ale jakoś się trzymamy. Żyjemy na gołej ziemi i boimy się, że znowu może coś się wydarzyć.
0: Władze ogłosiły 7 dni żałoby narodowej. Warszawa na ostatniej prostej przed zakupem systemu antydronowego. MSWiA pozytywnie zaopiniowało wniosek o dotację z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowa czeka na podpis prezydenta miasta. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważną rolę odgrywa obrona przed dronami, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: Ja mam nadzieję oczywiście, że nigdy do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie. Natomiast powinniśmy być przygotowani i infrastruktura krytyczna, szczególnie w terenach zurbanizowanych, no musi być zabezpieczona chociażby poprzez funkcjonowanie systemów antydronowych, nie tylko w Warszawie, ale tak naprawdę też w pozostałych dużych miastach na Mazowszu.
0: Warszawski system antydronowy ma wykrywać i identyfikować drony. Upały szkodzą dzikim zwierzętom, zwłaszcza tym, które żyją blisko skupisk miejskich albo wręcz wykorzystują budynki wzniesione przez człowieka jako swoje schronienie. Leśne pogotowie w Mikołowie na Śląsku, prowadzone przez Jacka Wąsińskiego, przyjmuje codziennie w czasie upałów kilkadziesiąt jeżyków, jaskółek i innych ptaków oraz jeże i wiewiórki. Telefon pana Jacka nie milknie w ciągu dnia.
4: Kiedyś w starych budynkach, jak były poddasza, były strychy, jeśli nawet tam się gnieździły takie jeżyki, tam była zupełnie inna temperatura, inna wentylacja. To, co teraz jest, to, co one, z czego one teraz korzystają, to są piekarniki. Ludzie zawsze pytają, jak mogą pomóc. Wodę możemy podawać wszyscy i nie musimy się pytać. Nie karmmy, nie dokarmiajmy zwierząt, bo o tym też słyszeliśmy, że ludzie nawet o tej porze roku gdzieś do karmików wysypują jedzenie. No, kompletna bzdura. Nie róbmy takich rzeczy.
0: W leśnym pogotowiu w Mikołowie był reporter Grzegorz Kozioł. Napastnik Harry Kane, bohaterem reprezentacji Anglii. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Awansowali do kolejnej rundy mundialu. Przez prawie całe spotkanie prowadzili Afrykanie, ale Anglicy odwrócili losy meczu i właśnie Harry Kane strzelił 2 gole w 76 i 85 minucie.
5: El Radio na pogodę.
6: W Łodzi około 20 stopni. Nad miastem jest spokojnie, ale w regionie nadal obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeśli dotrą nad Łódź, może intensywnie padać i silnie wiać. Jeśli nie, noc minie spokojnie z temperaturą około 16 stopni nad ranem. Jutro odczuwalna ulga po upałach. Około 25 kresek na termometrach i więcej słońca.
1: To jest El Radio.
7: El Radio.
8: Na 98 FM.
1: Na 98 FM.
9: Let's go.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Oszukiwali klientów w łódzkim klubie GoGo.
3: Sprawcy mieli wykorzystywać podstęp.
2: Kolejna usterka na Placu Wolności.
4: Nie powoduje jakiegoś zagrożenia.
2: Darmowe parkowanie za krew.
5: Krew jest potrzebna, społeczeństwo się starzeje.
2: Łódzkie MPK dla niepełnosprawnych.
6: Zależy nam na tym, żeby oni mieli ten komfort przejazdu.
2: Kolejne remonty ulic w Łodzi.
7: Zakładamy realizację tych prac etapami.
2: Letnie koncerty w Altanie.
8: Utwory, które może publiczność mniej zna.
2: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
9: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów klubu GoGo funkcjonującego na terenie Łodzi. Pokrzywdzeni stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych.
2: Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzeni byli doprowadzani do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sprawcy mieli wykorzystywać podstęp, dokonując nieautoryzowanych transakcji finansowych oraz zaboru mienia.
1: Mówi rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 8 obywateli Polski, 5 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą, została tymczasowo aresztowana. Lokal, którego dotyczy śledztwo, został zamknięty. Zatrzymanym grozi od 10 do 15 lat więzienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Na ponownie remontowanym łódzkim Placu Wolności pojawiła się kolejna usterka. Tym razem wybrzuszyły się płyty chodnikowe w rejonie Fontanny oraz od strony ulicy Północnej. Urzędnicy tłumaczą, że przyczyną są skrajnie wysokie temperatury, które powodują niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni. Zapewniają jednocześnie, że wykonawca usunie uszkodzenie tak szybko, jak to będzie możliwe.
2: Nie jest to uszkodzenie, nie powoduje jakiegoś zagrożenia, ale natomiast ze względu na to, że Plac Wolności jest często wykorzystany przez mieszkańców, wygrodziliśmy to miejsce, aby nikt się po prostu o to nie potknął i w najbliższym czasie wykonawca dokona poprawy.
1: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Plac Wolności po gruntownym remoncie został oddany do użytku w marcu ubiegłego roku, ale po jego zakończeniu konieczne były kolejne naprawy nawierzchni. Kamienna kostka sprawiała problemy i jest obecnie sukcesywnie zastępowana betonowymi płytami.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

0: jest L Radio na 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Honorowi dawcy krwi i szpiku mogą już wkrótce parkować darmo w łódzkiej strefie płatnego parkowania. Z bezpłatnego parkowania mieliby korzystać zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, kobiety, które oddały co najmniej 15 litrów krwi oraz mężczyźni z dorobkiem minimum 18 litrów. W województwie łódzkim jest około 1500 takich osób.
2: Krew jest potrzebna, społeczeństwo się starzeje, młodych ludzi mamy coraz mniej, więc jeżeli nie będziemy wszyscy, zarówno społeczeństwo, medycy, politycy, zachęcać do tego, żeby dzielić się cząstką siebie, żeby uratować ludzkie życie, nie będziemy mieli tej krwi. Mamy nadzieję, że takie działania z inicjatywy społecznej spowodują, że tych zasłużonych dawców krwi pierwszego stopnia będzie coraz więcej.
1: Mówi Edyta Wcisło, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Uprawnieni będą zgłaszać w Zarządzie Drogi Transportu jeden samochód, którym zaparkują bezpłatnie w strefach z parkomatami. Karta uprawniająca do ulgi ma być wydawana na 2 lata.
3: El Radio. Warto wiedzieć. We'll be right back.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Nowe pojazdy dla osób z niepełnosprawnościami trafiły do łódzkiego MPK. Przewoźnik kupił 3 specjalistyczne busy. Nowe samochody zastępują najbardziej wyeksploatowane pojazdy z liczącej 23 auta floty. MPK chce w ten sposób zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo przewozów, przede wszystkim dzieci do szkół, a także pasażerów do ośrodków rehabilitacyjnych i szpitali.
2: Te pojazdy mają już po prostu przebieg i nie chcemy ryzykować, że będziemy je wymieniać dopiero jak zaczną nam permanentnie gdzieś zostawać na mieście. Zależy nam na tym, żeby oni mieli ten komfort przejazdu zapewniony, a nie gdzieś zostawanie na mieście, czy żebyśmy nie dojechali na czas.
1: Mówi prezes łódzkiego MPK Zbigniew Papierski. Pojazdy wyposażono m.in. w windę dla osób poruszających się na wózkach oraz wysuwany stopień ułatwiający wejście do środka. Jednocześnie mogą przewieźć 7 pasażerów oraz kierowcę i opiekuna. Zakład Przewozu Osób z Niepełnosprawnościami łódzkiego MPK realizuje rocznie blisko 103 tysiące kursów. Elena.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódź rozpoczyna kolejne wakacyjne inwestycje drogowe. W najbliższych dniach ruszą remonty Cieszkowskiego i Pięknej. Prace zaplanowano właśnie na okres wakacji, kiedy ruch w mieście jest mniejszy. Na Cieszkowskiego na początek przebudowa sieci wodociągowej oraz odwodnienia w rejonie szkoły przy Alei Jana Pawła. Następnie wykonawca zajmie się wymianą nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych.
2: Zakładamy realizację tych prac etapami, tak aby w pełni zapewnić możliwość dostępu i dojazdu mieszkańcom do swoich domów. Tutaj priorytetem dla nas było zapewnienie jak największej ilości miejsc postojowych i w gruncie rzeczy ten bilans istniejących i tych docelowych miejsc pozostanie na tym samym poziomie.
1: Mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji. Od najbliższego poniedziałku drogowcy pojawią się także na Pięknej na odcinku od Rejtana do Politechniki. W czasie robót utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy, a mieszkańcy zachowają możliwość dojazdu do okolicznych bloków. Inwestycja obejmie przebudowę wodociągu, wymianę jezdni, chodników, modernizację miejsc parkingowych oraz nowe nasadzenia drzew. Na przełomie lipca i sierpnia prace mają objąć również kolejny odcinek Pięknej od Politechniki do Wólczańskiej.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W Parku Źródliska rusza 14. edycja letnich koncertów w Altanie. Cykl rozpoczyna się 5 lipca i przez kolejne 8 niedziel mieszkańcy będą mogli bezpłatnie posłuchać muzyki w plenerze. Na scenie wystąpią studenci, absolwenci i pedagodzy Akademii Muzycznej w Łodzi. W programie znajdą się arie i duety z oper i operetek, muzyka klasyczna, filmowa i musicalowa, koncerty instrumentalne oraz występ Łódzkiej Orkiestry Retro.
2: Zawsze chcemy w tych programach również pokazywać utwory, które może publiczność mniej zna, ale dla nas są bardzo wartościowe i bardzo ważne. 26 lipca, wtedy kiedy jest święto, Łodzi będzie muzyczna niespodzianka i tam się znajdą elementy właśnie łódzkie, między innymi z krótkim utworem Grażyny Bacewicz, naszej patronki Akademii.
1: Mówi Małgorzata Nowak z Akademii Muzycznej. Koncerty odbędą się w historycznej Altanie, gdzie tradycja letniego muzykowania sięga końca XIX wieku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a szczegółowy program znajdziecie na stronach Akademii Muzycznej i Zielonej Łodzi.
3: Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Oszukiwali klientów w łódzkim klubie GoGo.
2: Sprawcy mieli wykorzystywać podstęp.
1: Kolejna usterka na Placu Wolności.
3: Nie powoduje jakiegoś zagrożenia.
1: Darmowe parkowanie za krew.
4: Krew jest potrzebna, społeczeństwo się starzeje.
1: Łódzkie MPK dla niepełnosprawnych.
5: Zależy nam na tym, żeby oni mieli ten komfort przejazdu.
1: Kolejne remonty ulic w Łodzi.
6: Zakładamy realizację tych prac etapami.
1: Letnie koncerty w Altanie.
7: Utwory, które może publiczność mniej zna.
1: To był Dzień z Bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Halo Radio 98 FM.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.